Zeit. In a Bahn automat mindig kifogom, in mindig kifogom.

0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 12. Witamy w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Jak co tydzień jesteśmy z Państwem, by mówić o życiu Polaków w Austrii, o wydarzeniach kulturalnych, inicjatywach Polonii i o tym, co łączy nas z ojczyzną.
4: A dziś łączyć nas będzie szczególnie dużo. Sport, spotkania, dobra energia, polska atmosfera i przygotowania do wydarzenia, podczas którego nawet zwykły spacer od parkingu do boiska można potraktować jako rozgrzewkę.
3: Zwłaszcza jeśli po drodze niesiemy torbę z wodą, bluzami, przekąskami, czapkami, krewem z filtrem i rzeczami, których nikt nie chciał zabrać, ale potem wszyscy będą ich szukać.
4: Czyli klasyczny zestaw rodzinno-sportowy.
3: Dzisiejszą audycję poprowadzą Piotr Kwiatek
4: i Paulina Artmiller.
3: A tematem dzisiejszego spotkania będzie 16. zlot i igrzyska polonijne w Górnej Austrii, które odbędą się już 20 czerwca w Linzu.
4: Czyli wydarzenie, na które warto przyjść z rodziną, znajomymi, dobrym humorem i, jeśli ktoś ma ambitne plany sportowe, z wygodnymi butami.
3: A jeśli ktoś nie ma ambitnych planów sportowych, to wygodne buty też się przydadzą. Kibicowanie, chodzenie po terenie i szukanie dziecka, które przecież przed chwilą tu było, też wymaga kondycji.
4: Zdecydowanie. To czasem konkurencja poza programem.
3: Zanim przejdziemy do głównego tematu, zajrzyjmy jak zwykle do dzisiejszej daty. Dziś mamy 14 czerwca i sprawdzimy, co ciekawego przyniósł ten dzień na przestrzeni lat.
4: 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. To święto osób, które oddają krew i w ten sposób pomagają ratować zdrowie oraz życie innych ludzi.
3: To jeden z tych dni, które przypominają, jak wielka pomoc nie zawsze musi wyglądać spektakularnie. Czasem to po prostu konkretna decyzja, trochę czasu i gest, który dla kogoś może znaczyć wszystko.
4: Tu żartów nie będzie. Wszystkim krwiodawcom należą się ogromny szacunek i wdzięczność.
3: 14 czerwca to również Dzień Dziennikarza Obywatelskiego, czyli święto tych, którzy dokumentują lokalne wydarzenia, robią zdjęcia, piszą relacje, nagrywają i przekazują dalej to, co ważne dla społeczności.
4: Czyli w praktyce ktoś mówi, zrób jedno zdjęcie, a potem wraca z materiałem na reportaż, galerię, rolkę, relacje i archiwum rodzinne do 2040 roku.
3: Znamy takich ludzi i bardzo ich potrzebujemy. Zwłaszcza wtedy, gdy po wydarzeniu wszyscy pytają, a gdzie są zdjęcia?
4: A skoro dziś mówimy o igrzyskach, to warto wspomnieć, że 14 czerwca urodziła się Steffi Graf, jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii.
3: To dobry znak dla wszystkich młodych sportowców. Nawet jeśli nie każdy zostanie Steffi Graf, każdy może spróbować pobiec, rzucić, skoczyć albo przynajmniej wystartować z entuzjazmem.
4: A rodzice mogą spróbować nie podpowiadać techniki z trybun. To też wysoki poziom samodyscypliny.
3: Niektórzy trenują to latami i nadal są na etapie początkującym.
4: Dzisiejsza audycja będzie więc sportowa, polonijna, informacyjna i wspomnieniowa.
3: Bo z jednej strony zaprosimy Państwa na tegoroczny 16. zlot i igrzyska polonijne w Górnej Austrii, a z drugiej wrócimy do atmosfery ubiegłego roku.
4: Będą wspomnienia z poprzednich igrzysk, trochę emocji, trochę sportowej energii i pewnie nie jeden uśmiech.
3: Zaprosimy Państwa do wysłuchania fragmentów audycji z zeszłego roku. To będzie dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, jak wyglądała ta polonijna sportowa atmosfera w praktyce.
4: A dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli na zlocie i igrzyskach, będzie to najlepsza reklama bez reklamy.
3: Wracamy po wspomnieniach z ubiegłorocznych igrzysk polonijnych. Trzeba przyznać, że takie nagrania bardzo dobrze pokazują atmosferę tego wydarzenia.
4: Dokładnie. Słychać tam ruch, emocje, głosy dzieci, doping rodziców i tę szczególną energię, której nie da się zapisać w samym programie imprezy.
3: Bo program mówi rozpoczęcie, konkurencje, dekoracja, część oficjalna, a rzeczywistość mówi spotkania, rozmowy, śmiech, zdjęcia, medale, wspólne przeżycia i ta miła świadomość, że Polonia w Górnej Austrii naprawdę potrafi być razem.
4: I że potrafi bardzo skutecznie kibicować.
3: Czasem nawet skuteczniej niż zawodnik biegnie.
4: Ale intencje są zawsze dobre.
3: A energia bezcenna.
4: Dlaczego warto przyjść na zlot i igrzyska? Po pierwsze, dla dzieci. To świetna okazja, by spędziły dzień aktywnie, spotkały rówieśników i poczuły radość sportowej zabawy.
3: Po drugie, dla rodziców, bo można spotkać innych Polaków, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i przez chwilę poczuć atmosferę dobrze znaną z polskich pikników, zawodów szkolnych i rodzinnych festynów.
4: Po trzecie, dla całej społeczności. Takie wydarzenia pokazują, że Polonia w Górnej Austrii jest aktywna, widoczna i dobrze zorganizowana.
3: A po czwarte, dla humoru, bo gdzie są dzieci, sport i rodzice, tam zawsze pojawi się przynajmniej jedna scena, którą potem wspomina się przez cały rok.
4: Na przykład dziecko mówi, nie chcę startować, A 5 minut później odbiera medal i pyta, czy może jeszcze raz.
3: Albo rodzic mówi, ja tylko spokojnie popatrzę, pod czym dopinguje tak, że słychać go po drugiej stronie boiska.
4: No to są naturalne odruchy polonijno-sportowe.
3: Nie należy z tym walczyć, trzeba się je tylko dobrze ukierunkować.
4: A teraz praktycznie, co warto zabrać ze sobą?
3: Wygodne buty dla dzieci i dorosłych.
4: Wodę, bo sport i rozmowy wymagają nawodnienia.
3: Nakrycie głowy i krem z filtrem, jeśli dzień będzie słoneczny.
4: Coś cieplejszego, jeśli pogoda postanowi przypomnieć, że jesteśmy jednak w Austrii.
3: Telefon albo aparat do zdjęć.
4: Dobry humor.
3: I cierpliwość.
4: Cierpliwość pakujemy najlepiej na samą górę torby, żeby była pod ręką.
3: Zwłaszcza przy pytaniu, mamo, gdzie jest moja bluza? Kiedy bluza jest oczywiście tam, gdzie była od początku.
4: Czyli w torbie, pod przekąskami, obok drugiej bluzy, której nikt nie chciał brać.
3: A teraz cytat dnia w duchu sportowym i wspólnotowym. Nie chodzi o to, by być lepszym od innych. Chodzi o to, by być lepszym niż wczoraj.
4: No to bardzo pasuje do igrzysk polonijnych, bo najważniejsze nie jest to, kto pobiegnie najszybciej albo kto skoczy najdalej. Najważniejsze jest to, że dzieci próbują, uczą się odwagi, zasad fair play i radości ze wspólnego działania.
3: A dorośli uczą się, że nie każda konkurencja wymaga komentarza technicznego w linii bocznej.
4: No, choć wiemy, że pokusa jest silna.
3: Bardzo silna. Szczególnie wtedy, gdy człowiek zna się na wszystkim od zawsze, tylko akurat nigdy nie startował.
4: A teraz przysłowie z przymrużeniem oka. Kto na igrzyska przybywa, ten z uśmiechem dzień wygrywa.
3: A ja dodam drugie. Gdzie Polonia się zbiera, tam nawet zachmurzone niebo wygląda trochę jaśniej.
4: I trzecie praktyczne. Kto zabrał wodę i czapkę, ten już jest zwycięzcą organizacyjnym.
3: A kto zabrał zapasowe skarpetki dla dziecka, ten powinien dostać medal specjalny.
4: No tak. Jeśli ktoś z Państwa obchodzi dzisiaj imieniny, a wśród solenizantów są m.in. Eliza, Michał, Alojzy, Justyn, Ryszard i Walery, składamy serdeczne życzenia.
3: Dużo zdrowia, radości, dobrej formy i takich ludzi wokół, z którymi się chce spotykać nie tylko od święta.
4: A jeśli któryś z solenizantów wybiera się na igrzyska, życzymy lekkiego kroku, dobrego dopingu i miejsca parkingowego znalezionego bez stresu.
3: To ostatnie czasem brzmi jak życzenie z kategorii premium.
4: Ale do życzeń i tak dołączamy utwór muzyczny.

rytmem tętna i ognistych skrzypiec grą. Ocal mnie z potopu, pokaż mi nieznany ląd, jak oliwną mnie gałązkę nad głębiną nieś. Tańczmy po miłości kres. Ach, otul moje ciało w nieskończoną czułość słów.

miłości kres. Tańczmy po miłości kres. Tańczmy korowodem ślubnym, wejdźmy w domu próg. Tańczmy, żeby taniec się zamienić w życie mógł. Fruńmy nad rozkoszą lub spocznijmy na jej dnie. Tańczmy po miłości kres.

0: teraz wracamy do naszego głównego tematu, czyli zlotu i igrzysk polonijnych. Kalendarz Polonii, Górnej Austrii jest naprawdę intensywny.
1: Tak intensywny, że właściwie można by przygotować osobną aplikację. Gdzie dziś idzie Polonia?
0: Z przypomnieniem, weź wodę, dobry humor i nie zapomnij dziecka.
1: Albo dziecko zabrane, ale gdzie są buty sportowe?
0: To już poziom zaawansowany.
1: A teraz przenieśmy się na chwilę do ubiegłego roku.
0: Wspomnienia z poprzednich igrzysk polonijnych to najlepszy dowód na to, że to wydarzenie ma w sobie coś więcej niż tylko sportową rywalizację. To spotkanie ludzi, rodzin, dzieci, organizatorów, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy chcą budować polską wspólnotę tutaj, w Górnej Austrii.
1: Bo na takich wydarzeniach dzieje się wszystko naraz. Dzieci startują, rodzice kibicują, ktoś szuka numeru startowego, ktoś pyta, gdzie jest toaleta, ktoś robi zdjęcie, ktoś inny próbuje ustalić, czy to już była jego konkurencja, czy dopiero rozgrzewka.
0: I właśnie w tym jest cały urok. To żywe, rodzinne, polonijne spotkanie z emocjami, spontanicznością i dużą ilością dobrej energii.
1: Oraz z tym charakterystycznym dźwiękiem, brawo, brawo, biegnij jeszcze kawałek.
0: I drugim równie gęstym, gdzie masz czapkę.
1: Klasyka wydarzeń plenerowych.
0: Za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania wspomnień oraz fragmentów audycji z ubiegłego roku. To będzie okazja, by przypomnieć sobie atmosferę poprzedniego zlotu i igrzysk polonijnych.
1: A jeśli ktoś wtedy był, może wrócą wspomnienia.
0: A jeśli ktoś nie był, może pojawi się myśl, w tym roku idziemy.
1: A jeśli ktoś był, ale zapomniał, w której konkurencji startowało jego dziecko, to też może sobie przypomni.
0: Albo dziecko przypomni. Dzieci mają w takich sprawach pamięć absolutną, zwłaszcza jeśli chodzi o medale, lody i obiecane atrakcje.
1: Zapraszamy więc do wysłuchania wspomnień z ubiegłorocznych igrzysk polonijnych.
0: Czyli nie będziemy długo przekonywać, że warto. Po prostu posłuchają Państwo, jak było.
2: Z inicjatywy Zarządu Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii 14 czerwca odbył się 15 zlot i igrzyska polonijne. Tegoroczny zlot polonijny w Górnej Austrii przebiegał w dogodnych warunkach zarówno pogodowych, jak i lokalnych na obiekcie sportowym Aske Steg w Linzu. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku gromadzi Polonię z różnych regionów, aby wspólnie się spotkać, integrować i celebrować polską kulturę oraz tradycję. Program zlotu zawierał różne atrakcje, takie jak występy artystyczne, spotkania integracyjne czy wspólne rozmowy. Jubileuszowa edycja zlotu była szczególnie ważna i dała poczucie jedności Polonii, a także jej wkład w życie lokalnej społeczności. To także okazja do promowania polskiej tożsamości wśród społeczności polonijnej w Austrii. To wydarzenie łączy pokolenia i pozwala na wspólne świętowanie polskiej kultury i tradycji za granicą. Przybyłych gości i publiczność powitała redaktorka Polskiego Radia w Górnej Austrii, Paulina Artmüller i prezes Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, Julian Gaborek. Gośćmi zlotu byli senator Rzeczypospolitej Polskiej Benjamin Godyla, członek rządu Górnej Austrii Christian Dürfel, wiceburmistrz miasta Linz Tina Blüchl, prezydent związków zawodowych w Górnej Austrii Andreas Stangl, radna miasta Linz Ewa Schobesberga, poseł do Sejmu Górnej Austrii Erich Wahl oraz radny miasta Linz Michael Rosenmeier. Dla polonijnej publiczności w części kulturalnej z bogatym programem wystąpił zespół taneczny Anima z Linzu pod kierownictwem Angeliki Kirchmaja i dziecięcy zespół Wizerunki Związku Ukraińskiego w Linzu pod kierownictwem Tatiany Perepelecja. Oba zespoły zaprezentowały tańce z ciekawą choreografią i barwne, różnorodne stroje. Konkurs na wybór Miss Lata wiąże się zawsze z gorącymi emocjami, a tytuł ten zdobyła Tatiana Zajcsawa, której urodę i umiejętności publiczność nagrodziła największą ilością punktów. Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych polonusach, zapewniając im dmuchaną ślizgawkę. Na sobotnie wydarzenie przyjechała Katarzyna Mucha z Wiednia, która oferowała naturalne kosmetyki oraz suplementy firmy Well U. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniach i wprowadzeniu 15 zlotu i igrzysk polonijnych w Górnej Austrii. A Was, drodzy słuchacze, zapraszamy do obejrzenia galerii ze zlotu na stronie internetowej Wspólnoty Polaków Górnej Austrii.

0: Po przywitaniu zaproszonych gości jako pierwsza zabrała głos wiceburmistrzyni miasta Linz Tina Blüchel. Posłuchajmy.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kinder.
0: Szanowni Państwo, drodzy goście i kochane dzieci, z całą przyjemnością pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z okazji dzisiejszego zlotu. To wydarzenie jest szczególne, ponieważ łączy w sobie kulturę, sport oraz różnorodność naszego społeczeństwa. Spotykają się na nim dorośli, młodzież i dzieci, aby wspólnie świętować ten dzień, aby prowadzić wspólne rozmowy, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie. Bo to jest bardzo ważne w tak różnorodnym społeczeństwie, jakie mamy tu w Górnej Austrii. Tu chciałam Tobie, Julian, podziękować za Twoje starania w łączeniu ludzi pochodzących z różnych krajów, bo tak właśnie przebiega prawdziwa integracja. Dziękuję również wszystkim Twoim pomocnikom, którzy angażują się, aby taki festyn mógł się odbyć. Zdaję sobie sprawę z tego, ile pracy wymaga przygotowanie takiego zlotu, ale jest to najlepszy przykład i wspieranie naszej wspólnej pracy w dziedzinie integracji społecznej. Organizacja Wasza istnieje już 17 lat, a to jest już 15 zlot polonijny. To oznacza stabilność, wytrwałość i duży wkład w integrację. Dziękuję i życzę wszystkim udanego festynu, ciekawych rozmów i dobrej wspólnej zabawy.
1: Vielen Dank dafür. Einen wunderschönen Nachmittag an alle und ein gutes Netzwerk.
0: A teraz posłuchajcie Państwo wypowiedzi pani Ewy Schobesberger.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Jestem po raz pierwszy na Waszym zlocie. Cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Ja jestem między innymi odpowiedzialna za edukację i kształcenie w Linzu. I dla mnie jest to wielką radością, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu. Bo to, co tu się dzieje, to jest najprawdziwsze połączenie edukacji, kultury i poczucia jedności. Mimo, że pochodzimy z różnych krajów i mówimy innymi językami. Uważam, że skuteczniejszej formy integracji nie ma. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego zlotu i cieszę się na to, co jeszcze nas tutaj oczekuje. I życzę nam wszystkim udanego popołudnia. Pan senator z Polski Benjamin Godyla, który specjalnie przyjechał na zlot, skierował swoją przemowę do Polonii.
3: Witam i pozdrawiam wszystkich Polaków mieszkających na stałe w Austrii. Dzień dobry. Szanowni Państwo, specjalne pozdrowienia przesyłam od pani marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I jeszcze raz dziękuję, że mogę tu dzisiaj z Wami być i wspólnie biesiadować, rozmawiać i się integrować. Szanowni Państwo, wielkie ukłony dla organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Robicie to już po raz 15, dlatego serdecznie dzięki, że możecie się tutaj integrować, spotykać. To jest bardzo ważne, bo jak wspomniałem, Polaków na stałe mieszkający tutaj w Austrii jest 90 tysięcy. Kraj nie za duży, bardzo dużo Polaków tu jest. I chciałem Wam podziękować za to, że uczycie tych młodych, jak tu słyszałem, mówią po polsku. Aż serce rośnie, a wierzę, że one się tu urodziły, bo mówicie w domu po polsku. To jest naprawdę niesamowicie. Nie wstydzicie się polskiego języka. Kontynuujecie tutaj tą polskość dalej. Za to Wam dziękuję, że jesteście Polakami tutaj w Austrii. Dlatego wielkie, wielkie dzięki. Wielkie dzięki.

0: pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z okazji Waszego festynu polonijnego dla Polaków w Górnej Austrii. Chciałbym na początek przekazać pozdrowienia od wojewody Górnej Austrii Tomasa Sztelce i podziękować za przygotowanie tego spotkania. Te podziękowania składam na ręce prezesa Wspólnoty Polaków Górnej Austrii Juliana Gaborka, ale dotyczą one całego zespołu. Wiem, że to wymaga zaangażowania wielu osób i dziękuję im wszystkim. Jak wcześniej już zostało powiedziane, rządowi Górnej Austrii dobre, wspólne relacje międzyludzkie leżą szczególnie na sercu. W Górnej Austrii żyje 187 różnych narodowości i naszym celem jest bezkonfliktowe współżycie społeczne wszystkich ludzi. Patrzymy na to, co nas łączy, a nie na to, co dzieli. To nie jest takie dla wszystkich oczywiste, ale w Waszej społeczności polonijnej okazuje się oczywiste. Wasza organizacja ma duży wkład w budowanie wzajemnych relacji i jest dla nas dużym wsparciem i fundamentem w osiągnięciu tego celu. My chcemy dla tych wszystkich, którzy mieszkają w Górnej Austrii, stworzyć dogodne warunki do życia. Wiadomo, że różnorodność może ubogacać społeczeństwo, ale ważne też są podstawowe wartości i zasady, jakimi się kierujemy i wszyscy muszą się do nich stosować. Musimy też wyznaczyć granice, których nie wolno przekraczać w imieniu dobrego wspólnego życia. Ja zwracam się też do Polonii, aby nam na tej drodze towarzyszyła i wspierała. Gratuluję Wam z okazji tego festynu i życzę wszystkiego najlepszego. Jako ostatni zabrał głos Erich Wall.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Serdecznie witam i dziękuję, że mogę razem z Polonią brać udział w dzisiejszym festynie. Cieszę się, że mogę też przekazać pozdrowienia od członka rządu Górnej Austrii do spraw ochrony dzieci Michaela Lindnera. Dużą radością dla niego jest widzieć, jak dzieci, tak jak tutaj, wspólnie się bawią i cieszą. To duże zadanie dla rządu Górnej Austrii tak działać, aby dzieci szczęśliwie dorastały, były akceptowane i rozumiane. A wtedy my dorośli będziemy mieli dobrą przyszłość w takim społeczeństwie. Ja jeszcze chciałbym od siebie podziękować Wam za organizowanie takich spotkań, bo to właśnie w różnorodności jest bogactwo, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w kulturze. My musimy też zrozumieć, że to wzajemny respekt i szacunek dla innych, wspólne wzrastanie jest wielkim skarbem. Życzę Państwu wspaniałego festynu.
1: Herzlichen Dank und alles Gute für Ihr Fest noch.

0: Szczególnym gościem dzisiejszej imprezy był senator Rzeczypospolitej Polskiej, Benjamin Godyla, który swoją obecnością podkreślił ważność tego wydarzenia również dla polskich władz. Maja poprosiła go o chwilę rozmowy dotyczącej jego pobytu w Lińcu.
1: Drodzy słuchacze Polskiego Radia w Górnej Austrii, jesteśmy tutaj w Lińcu na 15. zlocie polonijnym. Mamy też dzisiaj zaszczyt gościć pana senatora z Polski. Witam serdecznie.
2: Witam, dzień dobry, Benjamin Godyla, senator Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Jest pan pierwszy raz na takim spotkaniu. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie?
2: Jeżeli chodzi o Austrię, jestem pierwszy raz, ale często jako senator uczestniczyłem w polonijnych spotkaniach w Niemczech i nie tylko w innych krajach, ale oceniam bardzo pozytywnie, bo przede wszystkim jest to kontynuacja. 15 raz już to spotkanie tu jest, jest dużo rodzin z dziećmi i co mnie zaciekawia, że te małe dzieci mówią po polsku, a jak tak sądzę, że one się urodziły tu jednak w Austrii, a nie w Polsce i w domu rozmawia się po polsku. I to mnie bardzo cieszy, że tego języka ojczystego się nie zapomniało i przyjeżdżając do Polski, do rodziny, umieją rozmawiać z babcią, z dziadkiem czy z rodziną.
1: Taki szczególny moment w dzisiejszym spotkaniu, co pana tutaj zachwyciło, co jest inspirujące?
2: Na pewno zawody sportowe, ta rywalizacja sportowa. Wiadomo, że zawsze są wygrani i ci, którzy zajęli kolejne miejsca, tak to jest w sporcie, nie mówi się o przegranych. No i teraz ta część kulturalna, mieliśmy sportową, teraz ta część kulturalna. Bardzo pięknie ubogacili ją tutaj nie tylko Polacy, ale mamy tutaj zespoły z Ukrainy, w różnych, ze wschodu Ukrainy, z zachodu z Ukrainy, w różnych wydaniach, w różnych kulturach, nie naprawdę. Coś wspaniałego. Też mnie zaciekawia, że właśnie młodzież jeszcze kultywuje te tańce ludowe. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj nam się młodzież kojarzy z dyskoteką, z różnymi innymi tańcami, a tu się kultywuje właśnie te tańce narodowe, ludowe. Także to jest naprawdę taką inspiracją, gdzie można właśnie na takich festynach to zobaczyć i uważam, że to jest dobre dla tych młodych, którzy może podejrzą i też się zaangażują w taką sprawę.
1: Robi wrażenie te narodowe tańce, jak pan mówi, ale stroje.
2: No stroje, no
1: przepiękne.
2: Dzisiaj patrząc na temperaturę i na te stroje, no to współczuję im z jednej strony, a z drugiej strony, no pięknie się to komponuje. Jak widziałem te małe dziewczynki ubrane, te stroje ludowe, no coś pięknego. Dlatego no musimy to kontynuować, żeby nasi potomni też wiedzieli, jaka była nasza kultura, czy nasza, czy akurat z innych krajów europejskich ta kultura jest kultywowana, a strój jak gdyby przyświeca temu, że będziemy dalej kontynuować tą kulturę, no i charakterystycznie różnimy się tymi strojami, tylko niczym więcej.
1: Myślę, że wrażenia zostaną po tym na długo?
2: Na pewno tak, bo jadę teraz do Belgii za 2 tygodnie, tak samo tam jest spotkanie z młodymi, będzie, ale będąc w Berlinie tak samo, pięknie mi się podoba, jak ci młodzi Berlińczycy mówią po polsku i tańczą krakowiaka czy coś takiego, no to jest coś wzruszającego, że nie chcę się przyznać, kiedy w Polsce tego nie widzę.
1: Może czasami ma pan rację, więcej za granicą polskości niż w kraju, tak?
2: Ale mimo wszystkiego warto, organizatorom dziękuję za taką organizację tego spotkania, bo to jednak jednoczy tych Polaków za granicą, a Senat ma właśnie trzymać opiekę nad Polonią na całym świecie. I dlatego też jeździmy na zaproszenie różnych grup polonijnych, które organizują u siebie różne spotkania, nie tylko takie spotkania, bo to są przedświąteczne spotkania. W każdym okresie roku coś się dzieje. Jeżeli jesteśmy zapraszani, staramy się jechać, przesłać pozdrowienia od Senatu, od pani marszałek i być z Polakami, bo tego też potrzebują.
1: A my jako redaktorzy Polskiego Radia też serdecznie pozdrawiamy naszych rodaków w Polsce. Dziękujemy, że pan przyjechał z małżonką, że wzięliście udział i dziękuję za ten wywiad.
2: A ja korzystając z tego jeszcze raz pozdrawiam na antenie, kto mnie słyszy, wszystkich Polaków mieszkających w Austrii.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Zlot i igrzyska polonijne to całodniowa impreza, na której przed południem drużyny piłkarskie rozgrywały mecze o Puchar Górnej Austrii, a dzieci startowały w 18 dyscyplinach sportowych. Dla Was, drodzy słuchacze, nasz kolega radiowy Wiktor Skórkowski zaprosił do rozmowy Grzegorza Bregidera. Posłuchajmy.
1: Szanowni radiosłuchacze, koło mnie kapitan drużyny Orła Linz, Grzesiek Brygider, witam Cię.
2: Witam Cię serdecznie.
1: Jak emocje po, już pewnie opadły, bo trochę już siedzimy tutaj po turnieju?
2: No powiem, emocje opadają stopniowo. Piękna pogoda dzisiaj nam dopisała. Mało brakowało, byśmy nie wygrali tego turnieju. Brakło po prostu w ostatnim meczu. Niestety, no przeciwnicy pokazali klasę, popełniliśmy kilka błędów. Ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Dowiedzieliśmy się już za kulis, że ta drużyna trenuje 2-3 razy w tygodniu. Także no, oczekiwań z naszej strony nie było. Ale jesteśmy mega zadowoleni.
1: My jesteśmy również bardzo zadowoleni. Gratulujemy drugiego miejsca w ogóle. I wyróżnienia chyba najlepszego bramkarza turnieju, jak się nie mylę, prawda?
2: Dokładnie. Mike został wyróżniony jako najlepszy bramkarz. Czyli też świadczy o tym, że nie trenujemy, a dobrze gramy. No.
1: No i tak ma być. Wiem o tym, że zdobyłeś decydującą bramkę przeciwko klubowi SK Showtime na 2-0.
2: No tak,
1: to było
2: dużo emocji, po prostu 1-0 było dla nas, końcówka była bardzo mocno zacięta, 4 czy 5 minut do końca meczu, z ich strony był atak, za chwilę był kontratak w moją stronę i udało mi się, jak to wszyscy mówili, Lewandowski, zrobiłem taki lekki trik. I strzeliłem gola, także jestem też mega zadowolony, że udało mi się na tym turnieju zdobyć jedyną bramkę.
1: Fantastycznie. Bo Orzeł Linz już po raz 15 bierze udział w tym zlocie igrzyskach polonijnych.
2: Tak, dokładnie, już 15 raz. Niestety w tamtym roku nie mogłem brać udziału z powodu kontuzji, bo też uprawiam inny sport. I to mi jakby zdyskwalifikował, żeby tutaj grać, ale w tym roku wspomogę chłopakom, no i jesteśmy mega zadowoleni.
1: A osobiście po raz który już jesteś na tym turnieju?
2: Jak jest 15, nie byłem, no, czyli 14 razy byłem, także...
1: No to jest się czym pochwalić.
2: Jest moc, jest energia, mamy fajną drużynę, swoich przyjaciół, którzy z nami nie trenujemy na co dzień, bo każdy ma też swoje czasy, ale spotykamy się co jakiś czas, żeby pograć trochę w piłkę, gramy też w inne sporty, także no, na sportowo.
1: Grzesiu, na końcu jeszcze spytam, jakie obietnice na przyszły rok?
2: No będziemy starać się, żebyśmy mieli ten majsta, ten champion, ten po pierwsze miejsce i zmobilizuję chłopaków i żebyśmy chociaż raz na miesiąc zaczęli coś grać między sobą. No i postaramy się następny turniej wygrać.
1: No i super. Dokładnie tego Ci życzę. Powodzenia na 16. zlocie Igrzyskach Polonijnych, żeby był ten wymarzony Puchar Górnej Austrii.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Grzesiu.
2: Trzymaj się.
1: Pozdrawiam. Trzymaj się. Cześć. Na razie.

0: Po zakończeniu zawodów sportowych dla dzieci redaktorka Bożena Szelest poprosiła do mikrofonu medalistów, aby podzielili się z Państwem swoimi wrażeniami.
1: Kochane dzieci, witamy Was w Polskim Radiu w Górnej Austrii. Dzisiaj mieliście specjalny swój dzień, startowaliście w różnych zawodach. Jak Ty masz na imię, powiedz mi?
2: Zuzanna Towarek.
1: Zuzia, co najbardziej Ci się podoba dzisiaj na tym wydarzeniu?
2: Fajny jest dmuchany zamek. I te zawody też były fajne z tą bramką, strzelaniem i slalomem.
1: Co dzisiaj zdobyłaś?
2: 2 puchary.
1: Ale jesteś szczęśliwa?
2: Tak, bardzo.
1: Zuzia, powiedz, co jeszcze byś mogła dla słuchaczy Polskiego Radia powiedzieć?
2: Chciałam pozdrowić rodzinę i przyjaciół. I moje zwierzęta domowe.
1: Kolejny chłopczyk. Powiedz nam, jak masz na imię?
3: Antoś.
1: Czy brałeś jakiś udział dzisiaj w sportowych zawodach?
3: Koszykówka.
1: A zdobyłeś dzisiaj jakąś nagrodę?
3: Tak, dostałem 1 puchar, 1 złoty medal, 1 srebrny i 1 brązowy.
1: No to Ci gratuluję, no super, bardzo się cieszę.
4: Nazywam się Jan.
1: Jakie jest Twoje ulubione sportowe zajęcie lub gra?
4: Piłka nożna.
1: A co dzisiaj, w co dzisiaj grałeś?
4: No w piłkę.
1: Uczestniczyłeś też w jakichś biegach albo innych zawodach?
4: Tak.
1: Jakie to były?
4: Bieg rodzinny, bieg samemu, no i bieg z piłką.
1: A wygrałeś coś?
4: Jedno taki puchar i trzecie miejsce.
1: Ile masz zdobytych medali?
4: 2.
1: Jakie to są?
4: Pierwsze i trzecie miejsce. Ja też bym chciał kogoś pozdrowić, moją mamę i tatę i moje rodzeństwo.
1: A jak się nazywają?
4: Mój tata nazywa się Grzegorz i moja mama się nazywa Magda Helena i moja siostra się nazywa Sofii i mój brat się nazywa Filip.
1: Powiedz nam, co wygrałeś?
5: Wygrałem 1 puchar i 5 medali.
1: A jak masz na imię?
5: Adam.
1: Jak ty masz na imię, możesz nam powiedzieć?
5: Oliver.
1: Powiedz, co ty dziś w dzisiejszych zawodach zdobyłeś i w jakich dyscyplinach?
5: Wygrałem 3 puchary. Jedno w biegu z piłką, drugie w biegu rodzinnym i w jednym, gdzie samemu biegniesz.
1: A jakie są te medale twoje?
5: 3 złote i 1 brązowy.
1: No brawo, gratuluję. A jeżeli będą w następnym roku kolejne takie zawody, będziesz bardzo chętnie uczestniczył?
5: Jak zawsze, już tutaj przychodzę tak 5 lat, ja kiedy mam już 3 latka i ja to kocham tutaj być i cieszę się, że coś takiego jest tutaj w tej Górnej Austrii. Pozdrawiam mojego tatę i cieszę się, że mam wiarę, żeby grać w piłkę i się nigdy nie poddaję.
1: I otóż przede mną wspaniała publiczność tego wydarzenia dzisiaj w Lincu. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
1: Mogę zapytać, pochodzi Pani z Lincu czy spoza Lincu?
6: Spoza Lincu.
1: Jak daleko?
6: 120 km.
1: Wow. Co podoba się Pani w tym wydarzeniu, co dzisiaj tutaj jest?
6: Że jest bardzo różnorodne, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zarówno dzieci mogą sobie zorganizować czas, jak i dorośli. Mąż brał udział też w reprezentacji. Także dla każdego coś miłego.
1: Czy macie też dzieci?
6: A rzeczywiście. Dwie córki.
1: Brały udział w dzisiejszych sportowych imprezach?
6: Tak, młodsza się jeszcze załapała, ma 12 lat, a starsza ma 16, także już niestety, ale we wcześniejszych, poprzednich latach brała udział.

0: czas na serwis informacyjny Polskiego Radia w Górnej Austrii.
1: Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii serdecznie zaprasza na 16 zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii, które odbędą się 20 czerwca w Linzu na obiekcie sportowym ASCO Steck Linz przy Dornacherstrasse 27.
0: Program wydarzenia przedstawia się następująco. O godzinie 10.30 nastąpi rozpoczęcie Igrzysk Polonijnych. O godzinie 14.00 odbędzie się ceremonia wręczania medali zwycięzcom 21 konkurencji sportowych dla dzieci.
1: O godzinie 15.00 zaplanowano uroczyste otwarcie 16. zlotu polonijnego w Górnej Austrii, przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie Pucharu Górnej Austrii zwycięzcom 16. turnieju piłkarskiego o Puchar Górnej Austrii.
0: O godzinie 15.30 rozpocznie się część artystyczna promująca bogactwo kultury polskiej oraz innych narodów. Wystąpią
1: zespół taneczny Anima z Linzu, zespół folklorystyczny Mazurki z Wiednia oraz dziecięcy zespół Wizerunki Związku Ukraińskiego w Linzu.
0: Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.poloniaoberysterreich.com.
1: Kontakt w sprawie wydarzenia Julian Gaborek. Telefon plus 43 650 904 51 33 lub mailowo j.gaborek@poloniaoberysterreich.com.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania sportowej rywalizacji oraz integracji polonijnej społeczności Górnej Austrii.
1: Wstępne wydarzenie jest wolne.
0: Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii serdecznie zaprasza także wszystkie dzieci, młodzież oraz ich rodziców, a w szczególności uczniów uczęszczających na zajęcia z języka polskiego w szkołach na terenie Górnej Austrii, do udziału w jednodniowej wycieczce do Bayer Park w Niemczech. Wycieczka odbędzie się 4 lipca.
1: Na uczestników czeka wiele atrakcji oraz niezapomniana zabawa dla dzieci w każdym wieku. Koszt udziału w wycieczce wynosi 60 euro od osoby w cenie przejazd autokarem oraz bilet wstępu oraz 30 euro dla dzieci o wzroście do 100 cm.
0: Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować do magister Małgorzaty Szczerek pod numerem telefonu 0699 10 660 288 lub do Juliana Gaborka pod numer telefonu 0650 904 51 33.
1: Wpłatę prosimy dokonać do 22 czerwca na konto wspólnoty, wpisując w tytule przelewu wycieczka Linz lub wycieczka Wels w zależności od miejsca wyjazdu. Konto bankowe wspólnoty AT 89 20 32 03 21 00 09 17 96.
0: Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii zaprasza również na 18. deblowy turniej tenisa ziemnego o Puchar Górnej Austrii, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 9.
1: Miejsce wydarzenia to kort tenisowy w Ebelsberg, Resselstrasse 2. Rozgrywki odbędą się w formule gry podwójnej.
0: Osoby, które nie mają partnera do gry, mogą zostać dolosowane do par pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy również panie. Turniej zostanie rozegrany na 4 kortach w 4 grupach. Liczba uczestników jest ograniczona do 16 debli. Przewidziany jest również turniej pocieszenia. Dla par, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach, przygotowane zostaną puchary i medale.
1: Harmonogram wydarzenia. Godzina 9, spotkanie uczestników. Godzina 9.30, uroczyste otwarcie turnieju. Godzina 10, rozpoczęcie gier.
0: Opłata za udział w turnieju wynosi 25 euro od osoby. Cena obejmuje obiad. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.poloniaoberysterreich.com/imprezy/turniej-tenisa oraz w regulaminie wydarzenia.
1: Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są obowiązkowo do 10 lipca pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Bliższych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Julian Gaborek. Telefon 0650 904 51 33 lub mailowo j.gaborek@poloniaoberysterreich.com. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń organizowanych przez Wspólnotę Polaków w Górnej Austrii dostępne są na stronie internetowej www.poloniaoberysterreich.com.
0: Zapraszamy również do śledzenia profili na Facebooku Wspólnota Polaków w Górnej Austrii, czyli WPWGA oraz Polskie Radio w Górnej Austrii, czyli PRWGA.
1: Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach oraz do bieżącego śledzenia informacji działalności polonijnej w Górnej Austrii.
0: To był serwis informacyjny Polskiego Radia w Górnej Austrii. Boom.

0: dziecięce.
1: Przypomnijmy jeszcze raz. 16 zlot Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii odbędą się 20 czerwca w Linzu na obiekcie sportowym Ascot Tech Linz przy ulicy Dormannerstrasse 27.
2: Rozpoczęcie Igrzysk o godzinie 10.30. Ceremonia wręczenia medali zwycięzcom 21 konkurencji sportowych dla dzieci odbędzie się o godzinie 14.
1: O godzinie 15 zaplanowano uroczyste otwarcie 16 zlotu Polonijnego w Górnej Austrii, przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie Pucharu Górnej Austrii zwycięzcom 16 turnieju piłkarskiego o Puchar Górnej Austrii.
2: A o godzinie 15.30 rozpocznie się część artystyczna z udziałem zespołów Anima z Linzu, Mazurki z Wiednia oraz dziecięcego zespołu Wizerunki Związku Ukraińskiego w Linzu.
1: Będzie sportowo, rodzinnie, polonijnie, kulturalnie i mam nadzieję bardzo podobnie.
2: Ale nawet jeśli pogoda będzie miała własny scenariusz, to dobra atmosfera i tak zrobi swoje.
1: Zachęcamy, przyjdźcie Państwo z rodziną, zaproście znajomych, zabierzcie dzieci, wygodne buty i dobry humor.
2: I na dziś to już wszystko. Dziękujemy, że byli Państwo z nami.
1: Życzymy spokojnego i udanego tygodnia, pełnego uśmiechu, dobrej energii i może odrobiny sportowej motywacji przed nadchodzącymi igrzyskami.
2: Do usłyszenia w kolejnej audycji Polskiego Radia w Górnej Austrii.
1: Żegnają się z Państwem
2: Paulina Artmüller
1: i Piotr Kwiatek.
2: Do usłyszenia!

0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: No i proszę Państwa, minęła ta wspaniała, można powiedzieć zaczarowana godzina 14, a więc nadszedł już czas, żebyśmy mniej szukali, a już znaleźli, jak na przykład właśnie Radio Fro Polonia 105 FM, która w każdą niedzielę proponuje godzinę relaksu i odprężenia, a więc zapraszam i oczywiście jedziemy, ruszamy kochani, ruszamy.

No właśnie, kwitną wszystkie kwiaty ziemi. No po takim wstępie, po takiej piosence jest mi naprawdę łatwiej zaczynać tą niedzielną, wspaniałą audycję tutaj ze studia radiowego w Lińcu. Proszę Państwa, nasze malutkie studio, ale jak pięknie jest ułożone nad Dunajem. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Po tym słońcu teraz, w tym słońcu to wszystko tak tutaj lśni i prawdziwy taki modry Dunaj płynie tutaj obok nas. Po tych deszczach właśnie, po tym zimnie, no ale już od środy nadchodzą upały i znowu będziemy czekać, kiedy ten będzie chłód. No ale tak, proszę Państwa, wracam do piosenki. Czy ktoś jeszcze dzisiaj słucha takich piosenek? No myślę, że tak właśnie tutaj u nas w radiu, ze wszystkich pięknych polskich piosenek ta jest chyba najpiękniejsza. Można powiedzieć, są takie piosenki czasami niczym klejnoty Rosy. Ten właśnie jest takim klejnotem, ta piosenka jest właśnie takim klejnotem Rosy. No i w tej wspaniałych okolicznościach przyrody i muzyki wita się z Państwem Janusz Usewicz. 14 czerwca, tak, 14 i czerwca, gdzie już nam mało zostało tych dni do lata, ale jeszcze jest wiosna. No dużo jest tych informacji. Dzisiaj tak muszę sobie w głowie to wszystko poukładać, żeby nie namieszać. Ale króciutko, szybciutko przechodzimy do przodu. Do końca roku pozostało 200 dni. No tak lubię takie równe cyfry, dlatego dzisiaj o tym wspominam. A jest zagadka, może Państwo chcieliby odpowiedzieć, jeżeli pozostało 200 dni, to który dzień roku dzisiaj właśnie mamy? Myślę, że z matematyki nie będzie to trudno, łatwo obliczyć. No tak, proszę Państwa, ten dzień już jest dłuższy od najkrótszego. Tylko 2 minuty mamy, żeby już był naprawdę najdłuższy dzień. No i mamy taki moment w roku, te przesilenie. A do początku lata, a do końca wiosny zostało już tylko 6 dni. No i króciutko może ta mądrość ludowa, nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zacznie kosić. No, już ten deszcz odchodzi, na szczęście, tak jak wspomniałem, wracają mrozy, Boże kochany, to o czym mi się marzy, wracają upały, drodzy Państwo, no i nie narzekajmy później, że jest gorąco, ten front El Niño naprawdę tutaj się szybko zbliża. No dobrze, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo dużo informacji, proszę Państwa, no a więc przechodzimy do imienin, to dzisiaj obchodzi Eliza, Metody i Walery. Wszystkiego najlepszego. Mamy informację z ostatniej chwili. Proszono mnie tutaj, żeby przekazać, bo dzisiaj miało być zebranie Związku Polaków w Górnej Austrii wyborcze, proszę Państwa, które miało się odbyć właśnie dzisiaj, ale w związku z małym kworum na tym zebraniu zostało one przełożone na 21 lipca, czyli za tydzień. Wszystkich członków serdecznie zapraszamy. No może to właśnie te lato już tak powoduje, że nawet na zebraniu nie ma tego kworum. Międzynarodowy Dzień Kąpieli. No kąpiemy się, ale nie wiem, czy w jeziorze, czy pod prysznicem. To tak zostawiam już do dyspozycji właśnie wszystkich nas. Proszę Państwa, tak, powitanie było, telefon. Jestem winny telefon, bo może ktoś by właśnie chciał odpowiedzieć tak króciutko na zagadkę 066 0717 2017. No i jeszcze pozostajemy przy dzisiejszym dniu, bo to dzisiaj swoje 80. urodziny, proszę Państwa, obchodzi Donald Trump, amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna oraz, uwaga, polityk, 45. prezydent i 47. Ale może będzie chwilę, moment, troszkę więcej wspomnimy o dzisiejszym solenizancie, ale ja już przechodzę do życzeń, tak, a konto można powiedzieć, bo oto, proszę Państwa, jutro jest wspaniały dzień, bo to jutro będzie swoje imieniny obchodzić Jolanta, Jola. No i tutaj proszono mnie także o przekazanie tych wspaniałych informacji, także jestem zobowiązany do tego,
od pana Ryszarda chciałbym przekazać życzenia imieninowe dla Joli z Oleśnicy koło Pacanowa. Jolanto, niech twoje serce prowadzi cię zawsze tam, gdzie czujesz się kochana, doceniana i szczęśliwa. Jolu, w dniu twojego jutrzejszego święta życzę ci wszystkiego, co najlepsze, zdrowia i miłości. Nie tylko w dniu imienin, ale przez cały rok. W dniu jutrzejszych imienin, Jolanto, życzę, aby marzenia zamieniły się w realia bajkowego naszego życia, aby radość nasza trwała z tobą od rana do rana. Życzy twój Ryszard, no ja bym dodał książę Ryszard, bo to od razu się kojarzy, Ryszard Lwie Serce. Tak, droga Jolu, to są życzenia dla ciebie od Ryszarda. Mam nadzieję, że no trafił w sedno, wszystko utrzymał w tej takiej formie miłosnej, jak przystało oczywiście na cięcia. No ale jeszcze mamy jedne wspaniałe życzenia, bo to jutro także takie życzenia troszeczkę a conto, można tak to powiedzieć, bo mamy życzenia urodzinowe, takie dosyć dla mnie bliskie i osobiste. Uwaga, uwaga, urodziny. Jutro kolejne wspaniałe urodziny będzie obchodzić pani Danuta Nowakowska z domu Usewicz z Zielonej Góry. Tak, proszę państwa, więzi rodzinne obligują mnie, aby dołożyć cząsteczkę do twojej radości w tym jutrzejszym dniu. Twoje istnienie sprawia, że świat jest lepszy. Twoja obecność daje nam wszystkim siłę, a życie jakby lżejsze i piękniejsze, gdy człowiek wspomni twoje imię. W dniu twoich urodzin chcę ci powiedzieć, jak bardzo jesteś dla mnie ważna. Życzę ci zdrowia, szczęścia i mnóstwo, mnóstwo miłości, bo zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Twój brat Janusz. No tak, były takie wspaniałe życzenia. Mam nadzieję, że dotrą do adresatów. No i teraz mi nic nie zostaje, jak tylko prezent muzyczny, proszę państwa. No któż inny, jak nie Krzysztof Krawczyk. Zaśpiewa Życie jest jak wino. No i to może taka lampka wina do wspólnego toastu za tych wszystkich, nawet za tego światowego przywódcę dzisiaj, który obchodzi swoje urodziny, za tych wszystkich solenizantów, którzy dzisiaj mają swoje imieniny. No i także, tak jak wspomniałem już, tak troszeczkę a conto na jutrzejszy dzień dla Joli, no i dla Danusi. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i oczywiście wspaniała, wspaniała piosenka Krzysztofa Krawczyka. Wznosimy toast kieliszeczkiem wina.

Krzysiu Krawczykach niszczył jak trawne te słowa. Życie jest za krótkie na wszystko, nawet może i na lampkę wina. Artysta śpiewający sercem, proszę Państwa, kochających ludzi. Wspaniały głos, złoto najwyższej próby, można byłoby tak powiedzieć. Na piosenka ponadczasowa. Spoczywaj w spokoju, panie Krzysztofie. No a to były specjalne życzenia na dzisiaj dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. No jednak to przywódca światowy, nie będziemy tu śpiewać jak Marilyn Monroe, Happy Birthday, no ale takie odhaczenie, wspomnienie i przypomnienie, proszę Państwa, no ale także dla dzisiejszych solenizantów Eliza Metody i Walery, no a także, proszę Państwa, a konto już na jutro, tak z wyprzedzeniem dla Jolanty od Krzysztofa, od Ryszarda oczywiście, no i dla Danuty Nowakowskiej z Zielonej Góry. Mam nadzieję, że ta piosenka, no, zabrzmiała wspaniale i była takim spełnieniem tego prezentu, jaki tutaj od nas, od naszego radia można, proszę Państwa, otrzymać. Ja jeszcze powrócę do dzisiejszego dnia, bo to powiedziałem, dzisiaj jest tyle ważnych informacji, no ja wiem, czy to ważna, czy nieważna, może i tak, ale dotycząca Austrii, że od dzisiaj w Austrii, proszę Państwa, dżem znów będzie mógł być nazywany dżemem. Na rynek powraca tradycyjnie austriackie określenie marmolada, no tak, od 14 czerwca marmolady ze wszystkich rodzajów owoców będą znów mogły być w sklepach nazwane marmoladą. Wcześniej oczywiście prawo Unii Europejskiej stanowiło, że tylko produkty z owoców cytrusowych mogły być oznaczane jako marmolada. Wszystkie inne musiały być oznaczone jako konserwy. Zmienia się to wraz z dyrektywą śniadaniową Unii Europejskiej. No, nie komentuję, zostawiam. W każdym bądź razie od jutra można śmiało pytać w sklepach o marmoladę, czyli po polsku o dżem. No jeszcze taka króciutka wspominka. Można powiedzieć, że dzisiaj w Austrii jest obchodzony Dzień Ojca. Wszystkim ojcom oczywiście serdeczne życzenia, gratulacje. No cały czas, no tak mówią, świat idzie do przodu, jednak ta rola ojca gdzieś tam zawsze z boku stoi, no ale to jest właśnie prawdziwa rola ojca, żeby się nie wychylać do przodu, a to wszystko jakoś udźwignąć, dać radę, stać w cieniu, ale zabezpieczyć. No i mam nadzieję, że w wielu rodzinach właśnie ta ojcowska ręka i pomoc działa tak, jakby kiedyś to było niewidzialna ręka. Nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, ale to wszystko działa, idzie do przodu dzięki tym wspaniałym naszym ojcom, którzy ciężko pracują na to wszystko, aby mogło to jakoś się toczyć. No dobrze, na chwilę, tak jak wspomniałem, jestem zobowiązany powrócić do pana Donalda Trumpa, bo to 80 lat chyba zobowiązuje, żeby tutaj powiedzieć może ze dwa zdania. Kiedy przychodził na świat w jednej z nowojorskich klinik, nikt chyba wtedy nie spodziewał się właśnie, że Donald John Trump zapadnie w pamięć swoich, a także zapewne i przyszłych pokoleń. Kim jest miliarder Donald G. Trump? No właśnie, proszę Państwa, dużo się o nim mówi, tyle ma przeciwników, co zwolenników. Przyszły biznesmen, dziennikarz, producent, aktor, mimowoli, a wreszcie dwukrotny prezydent, urodził się właśnie w 1946 roku w Nowym Jorku. Nasz bohater, okazuje się, ma korzenie niemieckie i szkockie. W 1885 roku jego dziadek Friedrich Dramf, mając 16 lat, wyemigrował z niemieckiej wsi Kalsztat do Stanów Zjednoczonych. W podaniu do władz migracyjnych USA zapisał swoje nazwisko w postaci Trumpf. W późniejszych latach zaczął używać angielskiej formy Trump oraz zmienił imię na Frederick. No taka to historia właśnie, proszę Państwa. Wydawało się nieprawdopodobne, by człowiek bez żadnego politycznego doświadczenia, a takim jest Donald Trump, wdrapał się na szczyty polityki i został przywódcą jednego supermocarstwa na świecie, na kuli ziemskiej. Takie są losy, no czasami dużo się mówi w Ameryce od windziarza, od pucybuta do prezydenta, no w Stanach okazuje się, że musisz być właśnie
kimś, jak to się mówi. No dobrze, zostawmy już to wszystko. Mamy wszystkie informacje dotyczące dzisiejszego dnia chyba za sobą. No i oczywiście kolejny prezent muzyczny, może tak właśnie, żeby rozbawić te nasze serca i dusze poprzez to już takie słoneczko, które tutaj już w Lincu świeci. Piosenka, proszę Państwa, Daj mi tę noc. No i myślę, że to tak troszeczkę też pod ten prezent dla tego prezydenta, który jest tak kontrowersyjny, ale właśnie jest jak jest i trzeba uczcić to jego dzisiejsze wspaniałe święto. Oczywiście cieszymy się, no teraz w Stanach jest 6 rano, no to chyba dopiero te całe obchody się rozpoczynają, także zaproszony jest z Polski nasz prezydent. No może się będzie działo, może się nie będzie i działo, ale fajnie, fajnie też, że Polska została jakoś wyróżniona i zaznaczona i zaproszona na te uroczystości. No dobrze, teraz już proszę Państwa, zapraszam także do tańca Daj mi tę noc, bo my także dzisiaj możemy się tutaj pobawić aż do wieczora, a tym bardziej, że trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej. No i niektórzy zarywają te noce, żeby obejrzeć mecze, chociaż tam nas jakoś nie zaproszono, mimo wszystko, że to się odbywa w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, stara, wspaniała grupa, 1985 rok, Daj

No tak, Daj mi tą noc, grupa Bolter z 1985 roku, proszę Państwa. Nie wiem jak Państwu, wydaje mi się, że wszystkim przypominają się stare lata, gdy byliśmy młodzi i beztroscy. No Boże, jakie to przykre, że tak szybko mija to, co piękne było. Pozdrawiam wszystkich, którzy żyli w tamtych czasach i mieli się dobrze i mają się do dzisiaj. No to taka wspominka dzisiaj tych uroczystości, które gdzieś tam w daleko w Ameryce będą się odbywać z okazji urodzin szefa, można powiedzieć, światowej, w cudzysłowie, organizacji globalnej. No tak można to nazwać z naszego niższego takiego punktu spojrzenia. No ale cóż, my tam mamy tutaj swoje polonijne radio, bawimy się wspaniale, zachęcam, może ktoś jeszcze będzie miał ochotę zatelefonować 066-71-72-217. No a my już przechodzimy troszeczkę do takich poważniejszych rzeczy, jak tutaj czasami w radiu omawiamy. Uśmiech, proszę Państwa, kosztuje mniej od elektryczności, a można powiedzieć, niestety daje więcej światła. To taki cytat Archibald Józef Cronin. No i myślę, że to się wpisuje w dzisiejszy dzień. Tak jak wspomniałem, mamy w Austrii Dzień Ojca, ale tutaj chciałbym się na moment zatrzymać może na opiece matki nad córką lub czasami właśnie zdarza się samotnego ojca nad córką. No i taka refleksja, takie spojrzenie, takie zagłębienie się w pewne motywy tego wszystkiego, no bo oczywiście ciężko nam jest na co dzień, ale jeżeli ktoś zauważa pewne właśnie ciężary, to wydaje mi się, że może być to wskazówką, może być to refleksją, że lżej będzie przez pewne rzeczy może przejść. Nikt nie ostrzega matki, która rodzi

potem ona dorasta. I nagle z przerażeniem odkrywasz, że najbardziej niebezpieczne rzeczy na tym świecie wcale nie zostawiają śladów na skórze. Nie da się ich zakleić zwykłym plastrem z radosnym wzorem. Te rzeczy to cudze, jadowite słowa, cudze oceny, rozczarowania, zdrady i niszczące od środka wątpliwości we własną wartość. Właśnie wtedy zaczyna się najtrudniejszy, prawdziwy egzamin z macierzyństwa. Już nie uczysz jej, jak być grzeczną i posłuszną. Uczysz ją, jak bezgranicznie ufać samej sobie. Uczysz ją, by nie była potulna i wygodna dla świata. By nigdy nie godziła się na ochłapy. By nigdy, przenigdy nie przepraszała za to, że ośmiela się zajmować swoje własne miejsce na tej ziemi. Patrzysz, jak stoi przed lustrem i w skrytości ducha żarliwie się modlisz, by widziała w odbiciu czyste piękno, a nie wyimaginowane wady. Słuchasz jej opowieści o rówieśnikach i w milczeniu ufasz, że los postawi na jej drodze wyłącznie takich ludzi, którzy nie zgaszą jej wewnętrznego światła. Czasami wciąż jeszcze łapie cię za rękę, ale robi to już coraz rzadziej. I doskonale wiesz, że nieuchronnie nadejdzie dzień, w którym puści twoją dłoń na dobre. I wcale nie dlatego, że przestała cię kochać. Po prostu nauczyła się iść przez życie całkowicie sama. I pomyśl, przecież dokładnie dla tej jednej chwili kochałaś, kochałeś ją tak bezwarunkowo przez cały ten czas. To jest właśnie taki moment dzisiaj, gdzie można właśnie zwrócić uwagę na tych wszystkich, którzy wychowują swoje dzieci, no szczególnie mamy, ale także właśnie i dla ojców. I teraz specjalnie, proszę Państwa, dla nich oczywiście przebój. Na moment zaśpiewa Klaudia Zielińska.

No i właśnie Klaudia Zielińska zaśpiewała wspaniałą piosenkę, proszę Państwa, na moment, na moment, na moment. No i my taki moment tutaj dzisiaj w radiu właśnie mamy, wspaniały moment uroczystości wszem i wobec, a szczególnie właśnie zajmujemy się takimi naszymi codziennymi sprawami. No i właśnie może powrócę do tej godności kobiecej, do godności człowieka. Proszę Państwa, to wydarzyło się w 1983 roku, kiedy właśnie w Ameryce, w tej wspaniałej Ameryce, Miss Ameryki została ciemnoskóra dziewczyna. No ale właśnie straciła koronę, ale nie pozwoliła światu odebrać sobie godności. No i to może taka historia, która także gdzieś tam w nas tkwi, może z innych to powodów, może z innych jakichś tam okoliczności, ale warto posłuchać i znowu sobie to porównać do swojego codziennego dnia. 17 września 1983 roku na scenie w Atlantic City wydarzyło się coś, co przeszło do historii Ameryki. 20-letnia Vanessa Williams z Nowego Jorku usłyszała swoje nazwisko i została pierwszą czarnoskórą kobietą, która zdobyła tytuł Miss Ameryki. Dla wiele osób nie było to tylko zwycięstwo w konkursie piękności, to był symbol. Tysiące młodych dziewcząt po raz pierwszy zobaczyło w tej koronie kogoś podobnego do siebie. Starsze kobiety płakały. Działacze praw obywatelskich nazywali ten moment historycznym przełomem. Wydawało się, że drzwi zamknięte przez dziesięciolecia wreszcie zaczynają się otwierać. Ale razem z koroną przyszło też brzemię, które żadna młoda kobieta nie powinna była dźwigać. Groźby, listy pełne nienawiści, obelgi, krytyka z każdej strony. Jedni atakowali ją z powodu koloru skóry, inni krytykowali ją, bo nie pasowała do ich oczekiwań. Jej historyczne zwycięstwo natychmiast stało się próbą wytrzymałości. A potem przyszedł cios, który miał zniszczyć wszystko. W 1984 roku wyszło na jaw, że prywatne zdjęcia wykonane długo przed konkursem miały zostać opublikowane bez jej prawdziwej zgody. Vanessa była wtedy bardzo młoda, zaufała fotografowi i wierzyła, że te zdjęcia nigdy nie zostaną użyte przeciwko niej. Ale jej zaufanie zostało niestety zdradzone. Postawiono ją przed niemożliwym wyborem. Odejść sama albo czekać na publiczne upokorzenie. 23 lipca 1984 roku Vanessa oddała koronę Miss Ameryka. Miała zaledwie 21 lat. No i tak, proszę Państwa, ale Vanessa odmówiła przyjęcia zakończenia, które inni napisali za nią. Nie zniknęła, nie pozwoliła, by skandal stał się ostatnim słowem w tej historii. Zaczęła odbudowywać siebie. Najpierw przyszła muzyka, miliony ludzi usłyszały jej głos, potem był Broadway i kino i telewizja, nominacje, nowe role, nowe sceny, nowe zwycięstwa. Stała się jedną z tych artystek, których nie da się zamknąć w jednej kategorii. Piosenkarka, aktorka, performerka sceniczna, gwiazda telewizji. Vanessa udowodniła, że jej talent jest znacznie silniejszy niż czyjakolwiek próba sprowadzenia jej życia do jednego skandalu. Minęło ponad 30 lat. W 2015 roku wróciła na scenę Miss Ameryka, tym razem jako jurorka. I właśnie tam wydarzyło się coś, na co zasługiwała już w 1984 roku. Organizacja publicznie przeprosiła ją oraz jej matkę za ból, upokarzenie i niesprawiedliwość, przez które musiały przejść. Publiczność wstała z miejsc. Vanessa płakała. To nie były tylko przeprosiny. To była godność powracająca tam, gdzie kiedyś próbowano ją odebrać. Pierwszy raz ją upokorzono, gdy przełamała barierę rasową i została pierwszą czarnoskórą Miss Ameryka. Drugi raz, gdy pokazała, że człowiek może przetrwać publiczne upokorzenie, zdradę i skandal narzucony mu przez innych i mimo wszystko podniesie się silniejszy. Jej historia przypomina, no i teraz takie wnioski
Najgorszy moment twojego życia nie musi definiować twojej przyszłości. To, że ktoś cię upokorzył, nie oznacza, że straciłaś swoją wartość. To, że ktoś zdradził twoje zaufanie, nie daje mu prawa do napisania zakończenia twojej historii. Czasem koronę można odebrać, ale talent, siła i godność zostają. Vanessa Williams straciła tytuł, ale zachowała siebie. I właśnie to stało się jej prawdziwym zwycięstwem i myślę, że w tej historii także możemy odszukać siebie i to też może się stać u nas naszym zwycięstwem. No a teraz, proszę Państwa, piosenka sprzed lat, 16 lat, ale czasami także warto powrócić do tych wspaniałych, starych przebojów. Odsłonić ma 13 milionów, zaśpiewa Sasza Strunin, to nic, kiedy płyną łzy. No i tak właśnie mi się tutaj to kojarzy chyba z tym, że czasami dzisiaj, gdy płyną może u nas łzy, może się okazać, że te łzy czasami nas zbudują. Posłuchajmy sprzed lat przeboju Sasza Strunin, to nic, kiedy płyną łzy.

No tak, piosenka sprzed 16 lat, troszkę było to słychać już właśnie takie troszeczkę czaski, no niestety czas leci, czasami czerwone gitary chyba nam lepiej zagrają sprzed 40-50 lat, no ale cóż, tak, zaśpiewała Sasza Strunin, to było to nic, kiedy płyną łzy, no czasami mamy taki okres w życiu, że łzy muszą popłynąć, żeby nas właśnie oczyścić, czy wzmocnić, no i teraz tak czas troszeczkę na smutną informację, bo znowu dotarła do nas i proszono, żebym tutaj przekazał, że 10 czerwca w środę zmarł Krzysztof Sybilski w wieku 81 lat. Data pogrzebu jeszcze jest nieustalona. No ale to smutne, no z Polonii coraz więcej ludzi odchodzi. Tak jest, proszę Państwa, dlatego mówię, cieszmy się każdą chwilą, każdą minutą i każdym dniem, każdym słońcem i każdą muzyką i słuchajmy tych opowieści z życia wzięte, bo oto teraz następna opowieść, no właśnie może pod kątem tego dnia ojca, chociaż tutaj mama uczy syna, jak ma się zachowywać, gdy pójdzie w świat, gdy spotka kobietę swojego życia. No oczywiście tutaj też mogą być różne i kontrowersje, bo tyle ile mam, tyle ile synów, tyle różnych spojrzeń. No ale posłuchajmy, co to się wydarzyło. Synu, jeśli kobieta nie szanuje ciebie, nie wychowa waszych dzieci w szacunku. Kiedyś spotkasz kobietę, przy której serce zabije ci mocniej, sprawi, że uwierzysz, iż sama miłość wystarczy do wszystkiego. Ale zapamiętaj jedno, synu, miłość bez szacunku niszczy powoli. Cicho, dzień po dniu. Szacunek nie jest nagrodą, jest fundamentem domu. Kobieta, która poniża mężczyznę u swojego boku, prędzej czy później zaczyna ranić także dzieci. Kobieta, która kpi z ojca, uczy syna wstydu zamiast zdrowej męskości. Uczy córkę, że miłość kojarzy się z walką, a nie z poczuciem bezpieczeństwa. A najtrudniejsze jest to, że dzieci widzą wszystko. Widzą ojca, który milczy, widzą matkę, która rządzi przez gniew, widzą dom, w którym brakuje spokoju i dorastają z ranami, których nikt nie zauważa na czas. Są mężczyźni, którzy zostają w takich relacjach dla dzieci, znoszą obelgi, połykają upokorzenie, mają nadzieję, że kiedyś wszystko się zmieni, ale dzieci też to znoszą. Każdego dnia chłoną ten wzorzec, a potem często powtarzają go we własnym życiu. Synu, nie wybieraj kobiety tylko po tym, jak sprawia, że się czujesz. Patrz, jak mówi, kiedy jest zła. Patrz, jak traktuje cudzą słabość. Patrz, czy wnosi do domu pokój, czy ciągłą wojnę. Bo pewnego dnia nie będzie już tylko twoją ukochaną. Będzie głosem, który twoje dzieci zapamiętają na całe życie. Będzie osobą, która pomoże im zrozumieć, kim są i jak powinny być traktowane. Bez szacunku nie ma zdrowej rodziny, nie ma zaufania, nie ma bezpieczeństwa, nie ma prawdziwego domu. Wybieraj uważnie, synu, bo nie wybierasz tylko kobiety, wybierasz przyszłość swoich dzieci, a potem i wnuków. To można powiedzieć, że to także może być historia ojca do syna, bo raczej powinniśmy tak właśnie myśleć, żeby ojciec dawał inicjację swojemu dziecku, swojemu synowi. Mam nadzieję, że taka malutka refleksja na dzisiejszy dzień ojca. A teraz zaśpiewa Wolter i Żaneta, ty i ja, no bo właśnie miłość i szacunek tworzą wspaniałe dzieła.

Tak, ty, ja, Wolter i Żaneta, proszę Państwa, szacunek, miłość da duże, wspaniałe owoce. Na pewno warto zaryzykować. No tak, proszono mnie tutaj, żeby jeszcze raz przypomnieć, o czym wspomniałem na początku, że dzisiaj zebranie walno-wyborcze w Związku Polaków Górnej Austrii nie odbyło się z powodu małego kworum. Zostało przełożone na przyszłą niedzielę 21 lipca. No i wszyscy zainteresowani członkowie Związku są zaproszeni, aby można było przyprowadzić wybory do nowego zarządu Związku Polaków w Górnej Austrii. To taki mały apel i prośba do tych wszystkich, którzy są członkami związku. Proszę Państwa, no teraz może trochę takie przyziemne rzeczy, no bo tu lato się zbliża, wakacje, planujemy urlopy i zastanawiamy się, gdzie zarzucić tak zwane kulinarne kotwice, no bo oczywiście zawsze gdzieś, gdy wyruszamy na wakacje, zastanawiamy się, co będziemy jeść, czy miejscowe przysmaki nam przypadną do gustu. No i właśnie, trzeba zapomnieć na chwilę o tradycyjnym zwiedzaniu zabytków, bo oto prestiżowy magazyn The Time Out zapytał 24 tysiące mieszkańców z całego świata o to, gdzie karmią najlepiej na świecie. No ja trochę mało po świecie podróżuję i jakby mnie zapytano, nie byłbym w stanie odpowiedzieć, ale się wyniki tego gigantycznego badania mogą cię mocno, proszę Państwa, zaskoczyć, bo oto na szczycie nie znajdziesz bowiem ani Paryża, ani Rzymu, bo tak się wydaje, że tam właśnie można zjeść po królewsku i posiłek za grosze. Oto opublikowana została oficjalna lista 20 najlepszych miast pod względem jedzenia. Oczywiście nie będę tutaj się rozciągał i czytał całą listę, ale właśnie to, co było zaskoczeniem, że Lima, stolica Peru, znalazła się właśnie na pierwszym miejscu. Na szczycie zestawienia znalazła się Lima, stolica państwa Peru, uznawana za kulinarną stolicę Ameryki Łacińskiej. To właśnie tutaj można spróbować ceviche, chyba tak to się nazywa, dania z surowych ryb marynowanych w soku z limonki, czy causa limena warstwowego przy smaku ziemniaków. Lima okazuje się, że wyróżnia się nie tylko jakością i różnorodnością, ale również przystępnymi cenami. To miasto, w którym można dobrze zjeść, nie wydając fortuny. Lokalne restauracje cieszą się renomą, a bogactwo smaków przyciąga smakoszy z całego świata. No, do Limy chyba mi bardzo to daleko i raczej w tym wcieleniu, w moim życiu już tam się nie znajdę, ale czasami człowiek tak lubi sobie popodróżować po świecie właśnie oglądając telewizję, a zwłaszcza pana Cejrowskiego. I z tego, co mi się przypomina, pamiętam, że chyba też tam właśnie w Limie, w Peru, bardzo zajadają się świnkami morskimi, a to już by chyba nam do gustu nie przypadło, proszę Państwa. No i tak to jest. Teraz zaśpiewa Andrzej Rybiński: za każdą cenę. Za każdą cenę czasami przyjdzie nam coś zjeść, ale oby to było takie tradycyjne nasze polskie. Posłuchajmy, Andrzej Rybiński.

Andrzej Rybiński za każdą cenę. No i myślę, że chyba cena jest zawsze wielka, wysoka, abyśmy się wzajemnie szanowali, nie ranili. No i taki cytat z tej piosenki: zdarzy się cud, bezdomny pies znajdzie swój dom. Oby tak czasami było, proszę Państwa, tak jak dzisiaj wspomniałem, uśmiech kosztuje mniej od elektryczności, a daje więcej światła. No i jeszcze na koniec, no bo już ten czas szybciutko nam tutaj zleciał, najgorsze poczucie niesprawiedliwości, wydaje się, jest wtedy, gdy ktoś cię skrzywdzi i jeszcze zachowuje się, jakby to on był skrzywdzony przez ciebie. Często tak się zdarza, znam takie osoby, to prawda. No i dlatego po to mamy takie wspaniałe audycje, żeby tutaj Państwu coś podpowiedzieć, abyśmy mogli wszyscy razem się zmienić. Dziękuję bardzo. No za tydzień wybory. Prawdopodobnie znowu mnie to zmusi tutaj przyjście do radia. Oj, moja żona chyba się zdenerwuje, ale będę się uśmiechał. Powiem, że to jest tańsze od elektryczności. No a na koniec Seweryn Krajewski, żeśmy, proszę Państwa, rozpoczęli jego piosenką i myślę, że jego głos wspaniale zakończy tą dzisiejszą audycję. Dziękuję bardzo, żegnam, do zobaczenia, już tylko ty, Seweryn Krajewski.

Również na antenie Radia Fro. Witam Was, Dorota Fischer. I zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z moją gościnią, Danutą Sznabel z Wiednia. A rozmawiać będziemy o książkach. I o wiedeńskim dyskusyjnym klubie książki, którego moja rozmówczyni jest założycielką. Muzycznie towarzyszyć nam będzie Anna Maria Jopek.

0: Dziś w Poloniusie feministka, aktywistka, ale też miłośniczka książek, Danuta Schnabel. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie i witam Cię na antenie Poloniusa.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Doroto, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Twojej działalności społecznej, chociaż wiem, że jest bardzo ciekawa. Zostawmy to może na jakiś inny czas. Porozmawiajmy o książkach. Zawsze czytałaś?
1: Zawsze. Zawsze. Jak głęboko i daleko sięgam pamięcią, zawsze książki w domu były przynoszone i przeze mnie, i przez moją mamę, głównie przez mamę. Z bibliotek, od znajomych, pełna wymiana i zawsze były dyskusje. Także w tym wyrosłam. Legenda rodzinna mówi, że jak skończyłam 4 lata, po dzień po moich 4 urodzinach urodził się mój brat. Brat przywieziony ze szpitala parę dni po narodzinach miał tę przyjemność słuchać czytaną przeze mnie bajkę o ślimaku. Jakkolwiek wiemy, że jeszcze wtedy czytać nie umiałam, ale książka była w ruchu i prawdopodobnie opowiadałam to, co widziałam na obrazkach i co pamiętałam z historii przeczytanej przez rodziców.
0: Czy to jest coś takiego, że rzeczywiście potrzeba czytania wynosi się z domu? Jak to wynika z Twojego doświadczenia?
1: Moje własne doświadczenie mówi mi, że jak najbardziej. Ale moje własne doświadczenie mówi mi też, że może wcale niekoniecznie, ponieważ zarówno ja, jak wspomniałyśmy, czytałam zawsze i czytam zawsze i wprost nałogowo. To samo tyczyło się mojego byłego męża, także w naszym domu z naszą dwójką dzieci książek było zawsze masa, we wszystkich możliwych językach, w których czytać mogliśmy. No natomiast jakoś ta miłość do książek, literatury i czytania na nasze dzieci nie przeszła. Czego ja tak ubolewamy. Ale nie poddajemy się, cały czas próbujemy jeszcze wcisnąć, że jest to piękne, wartościowe i jest to świetna metoda na spędzanie wolnego czasu. To też inna historia rodzinna. Mój brat, ten młodszy o 4 lata. Nieszczególnie go to interesowało za dzieciństwa. Pewnego razu na Boże Narodzenie, przy rozpakowywaniu prezentów, wziął do ręki coś i powiedział głośno: o Boże, mam nadzieję, że to nie książka! Otworzył, znowu książka, z pełnym rozczarowaniem. Po latach, już w okresie studiów, po studiach, taki sam z niego mól książkowy się zrobił jak ze mnie i z mamy. Więc wszystko się zmienia. Miejmy nadzieję.
0: Co czytasz? Czytasz książki papierowe? Czytasz książki na czytniku? Komputerze, komórce, jak jedziesz gdzieś ubanem.
1: No tak, wyrosłam w czasach, kiedy książki były tylko i wyłącznie papierowe, więc to jest zawsze dla mnie synonim książki. Jak słyszę słowo książka, to widzę książkę papierową, to czuję ją pod palcami, to czuję zapach. Dyskutowałyśmy ostatnio z panią Zosią z Polskiej Księgarni, jak to z tym zapachem książek jest. Pani Zosia twierdzi, że no, dawne lata temu to książki naprawdę pachniały, a teraz to już nie tak bardzo. Ja uważam, że jednak zapach zawsze jest, czasem mniej, czasem bardziej intensywny. Także dla mnie książka, tak, to jest książka papierowa i wtedy rzeczywiście czuję się najbezpieczniej. Ponieważ od paru lat jestem szczęśliwą posiadaczką Kindla czytnika, mogę porównać, na czym polega różnica. I widzę, że za każdym razem, kiedy czytam książki na czytniku, mam problem, szczerze, z zapamiętaniem nazwisk, jeżeli nie są to nazwiska, nie wiem, szeroko znane, albo nie jest to książka, którą ja sobie wyszukałam, kupiłam, zorganizowałam, tylko nie wiem, dostałam w prezencie od mamy, od brata, bo tak się wymieniamy. No bo tak, no, bierzesz ten czytnik do ręki, otwierasz i jesteś już od razu głęboko w tekście. Nie patrzysz cały czas na tą okładkę, nie patrzysz ciągle na to nazwisko, na ten tytuł. I rzeczywiście nadal jest tak, że książki papierowe sprawiają mi najwięcej przyjemności. Wydają mi się też najbardziej praktyczne, bo jeżeli w trakcie czytania nagle zabraknie mi jakiejś informacji, czy imienia, czy kto co zrobił, czy powiedział, zawsze jestem w stanie wrócić z tych parę stron. Pamiętam, że to było tam gdzieś po lewej u góry i znajduję to miejsce. I całość historii albo sens zdania czy wywodu mniej czy bardziej filozoficznego, to wszystko wraca, to wszystko się układa znowu w jedną całość. A na czytniku jeszcze nie osiągnęłam tej biegłości, być może jeszcze ona przyjdzie. Ale wracając tak do początku, w tej chwili chyba czytam pół na pół. Papierowe i na czytniku, bo jednak w związku z tym, że mieszkam w Austrii za granicą, dostęp do. No tak, dostęp do księgarni mamy oczywiście i też czytam po niemiecku. Jakkolwiek o wiele większą przyjemność sprawia mi czytanie po polsku. Idzie to też o wiele szybciej. Dlatego cieszę się z tego Kindle, bo jestem w stanie szybciej dostać to, czego pragnę albo czego potrzebuję, albo dostaję też często to, o czym w ogóle nie słyszałam. Okazuje się, że to fantastyczna lektura. Natomiast czytanie na telefonie to w ogóle nie moje. To nie jestem w stanie się z tym zaprzyjaźnić. Na komputerze też nie. Komputer jest dla mnie, nie wiem, jakąś taką wielką przeszkodą, bardziej barierą niż okienkiem do literatury. A jeśli już, to raczej do szukania informacji o, niż do czytania książki per se.

0: Twoje hobby przekształciłaś w coś bardzo konkretnego. Założyłaś nie tak dawno, bo chyba w 2024 roku, jak dobrze pamiętam, wiedeński dyskusyjny klub książki. Czy to był taki pomysł, który długo w sobie nosiłaś, który dojrzewał, czy to tak przyszło po prostu, bo rozmawiałaś z dwiema, trzema osobami i one powiedziały, że fajnie by było, gdyby coś takiego powstało?
1: Przede wszystkim to pierwsze, ale to drugie sprawiło, że klub się rzeczywiście wydarzył, narodził. Mianowicie od ponad już 18, zaraz będzie 19 lat, moja mama w naszym rodzinnym chrzanowie, to na południu Polski, chodzi, bierze udział właśnie w takim dyskusyjnym klubie książki. On jest oczywiście bardzo profesjonalny, ponieważ jest prowadzony przy bibliotece publicznej, powiatowej. No i mówiąc szczerze, od tych 18-19 lat, za każdym razem przy naszych konferencjach telefonicznych, skręcam je z zazdrości, jak mama opowiada: a wiesz, bo teraz czytam to i tamto, i oglądam jeszcze film, i czytam sobie wywiady z autorami, bo teraz mamy taki i taki temat, i taką książkę, i wiesz, i na ten klub przyszła tamta pani, te osoby, które znamy, i w ogóle jeszcze poza tym autor przyjechał, i tak dalej. A mnie to skręca, że nie mamy czegoś takiego w Wiedniu. No i bardzo długo się zastanawiałam nad tym, czy to zrobić, jak to zrobić, gdzie to zrobić i jak to zrobić, żeby miało to rację bytu, ponieważ w Polsce kluby książki naprawdę hulają we wszystkich możliwych miastach. Natomiast stoi za tym zaplecze, stoją za tym możliwości i ze strony bibliotek. Wiem, że takie właśnie biblioteki powiatowe organizują sobie z biblioteki wojewódzkiej na przykład ileś tam dostępnych książek, które mają być omawiane na danym spotkaniu. I w ten sposób każdy z czytelników, każdy z klubowiczów ma możliwość wypożyczenia tej książki. Już pomijając oczywiście księgarnię. Tutaj tego nie mamy, dlatego zastanawiałam się, jak ugryźć ten temat. Jedna książka, jeden tytuł na jedno spotkanie, żeby było to dostępne dla wszystkich. Bo tak jak wspomniałyśmy, tak, mamy teraz czytniki, wiele osób z nich korzysta, no ale nie możemy wychodzić z założenia, że każdy. Ani też, że każdy jest na tyle, nie wiem, biegły technologicznie, żeby sobie z tym poradzić. No i właśnie pod koniec sierpnia zeszłego roku umówiłam się ze dwójką przyjaciół na wyjście do muzeum. A po wyjściu do muzeum siedliśmy sobie przy winie i rozmawialiśmy nadal, w żartach stwierdzając, no to załóżmy sobie taki klub, że spotykamy się raz w miesiącu i idziemy sobie do jakiegoś muzeum. Jakiegokolwiek. Mogą być wystawy za darmo, może być cokolwiek, po prostu będziemy sobie chodzić. No i wtedy się właśnie pojawiło, a no właśnie, tak, klub książki. I z jakiego względu, nie wiem, nagle pojawiła się myśl, hej, to nie musi być tak, że to jedno spotkanie klubu odbywa się wokół tytułu jednej książki, i to jeszcze prawdopodobnie polskiej, która jest być może nowa i dostępna tylko i wyłącznie w księgarniach albo w bibliotekach, które mogą sobie na to pozwolić. Możemy to zrobić wokół jednego nazwiska. Powiedzmy, że umówimy się, że za miesiąc czy za dwa w kalendarzu naszym wpisujemy sobie książki Jacka Denela i wtedy nieważne, co ty masz na półce, co ja mam na półce, a co ma jeszcze sąsiadka, której mogę pożyczyć i co znajdę w bibliotekach miejskich w Wiedniu, bo ta opcja też istnieje. Spotykamy się i każdy opowiada o tej książce, którą mogła przeczytać, albo czytał już ktoś kiedyś coś w przeszłości. Możemy się też umówić na tematy. I rzeczywiście w ten sposób odbyło się już kilka spotkań wokół nazwisk, wokół tematów i wydaje się to funkcjonować.
0: Ile osób zakładało klub, a ile osób jest dzisiaj? Czy dochodzą nowe osoby do Was? Czy przyszło takie ogólne rozczarowanie, bach, to jednak nie jest to, co ja sobie wyobrażałam, czy wyobrażałem, jak to wygląda?
1: Ta wyobraźnia, tak. Wiesz, nawet jeśli nie wyobrażamy sobie, że to będzie konkretna liczba osób, bo raczej na tyle jesteśmy już, nie wiem, jestem ja pokorna wobec świata, że to nie będą dziesiątki ani setki osób. Nie wyobrażam sobie żadnej liczby konkretnej, natomiast nie zmienia się to, że dynamika takich inicjatyw jest jednak zawsze taka sama. Na początku jest wielkie, och, jak fantastycznie. Wszyscy przychodzą, wszyscy są super rozemocjonowani, zaangażowani, cieszą się okrutnie. I tak rzeczywiście też było z nami, bo na pierwszym spotkaniu było nas jakieś 15 osób. Nawet mogę tutaj spojrzeć w notatki, jeśli znajdę te dane. No tak, na następne spotkanie przyszło już w zasadzie może 5, może 7. No i z grubsza wokół tej liczby oscylujemy. Zdarza się tak, że są naprawdę tylko dwie osoby, to znaczy ja i ktoś jeszcze. Natomiast pomyślałam sobie tak, że no tak, taka dynamika za granicą, taka dynamika Polonii, taka dynamika może tak naprawdę wszelkich tego typu inicjatyw, nie tylko w Austrii, ale też w Polsce. I że jeżeli robię to dlatego, że chcę z mojej potrzeby serca, to będę to ciągnąć, przynajmniej tak długo, jak ja będę w stanie. Natomiast wytworzyła się już taka grupa osób, które rzeczywiście przychodzą bardzo regularnie i są bardzo zaangażowane. W związku z czym wyobrażam to sobie tak, że jeżeli ja kiedyś za nie mogę, bo będę chora, to grupa i tak się spotka i dyskusja nastąpi, spotkanie nastąpi i będzie mnie to bardzo cieszyć. Także tak, początki jak zwykle dużo, dużo, z czasem coraz mniej, ale myślę, że nie należy się poddawać, tylko to iść absolutnie. Dalej.

0: Czy spotykacie się w polskiej księgarni, czy spotykacie się gdzie indziej?
1: Polska księgarnia bardzo nam sprzyja i często z panią Zosią telefonujemy, piszemy i ustalamy drobiazgi naszej współpracy. Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby takie spotkania były możliwe w księgarni, albo przynajmniej te spotkania autorskie. Natomiast polska księgarnia jest przeurocza, jakkolwiek maleńka. Tam, no nawet przy dobrych wiatrach, 5 osób musiałoby stać. Musiałoby stać na baczność, w związku z czym nie jest to wykonalne. Natomiast mamy zaprzyjaźnione miejsce, które bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję z tego miejsca. Nazywa się Rudolfs Café Bar w pierwszej dzielnicy przy Rudolfsplatz, które prowadzą moi przyjaciele Weronika i Denis. I taka właśnie była historia, bo w momencie, kiedy postanowiłam, dobrze, to skoro znalazłam jakąś być może magiczną formułę na otwarcie dyskusyjnego klubu książki w Wiedniu dla Polonii, stworzyłam stronę na Facebooku, którą niestety Facebook uznał za pełną nieodpowiednich treści i po miesiącu mi ją po prostu zwinął, zamknął i mimo moich prób jej odzyskania, niestety się to nie udało. Natomiast napisałam ten pierwszy wpis na tej stronie, wysłałam do wszystkich możliwych znajomych, co do których miałam przypuszczenie, że albo wiedziałam, że czytają chętnie. I w tym wpisie pod koniec napisałam tak, mam nadzieję, że w krótkim czasie znajdę jakąś miłą kawiarnię, w której będą możliwe takie spotkania. I o dziwo wszechświat bardzo sprzyjał, bo godzinę później dostałam wiadomość zwrotną od właśnie Weroniki. No cześć Danusia, no to może u nas, bo my właśnie otworzyliśmy taki bar w pierwszej dzielnicy, więc zapraszamy. Więc bardzo szybko to nastąpiło i nadal trwa.
0: Powiedziałaś, że pani Zosia z Polskiej Księgarni bardzo wam sprzyja. Jak wygląda to sprzyjanie? Czy ty od niej masz jakieś propozycje, jaką książkę można by było przedstawić? Czy też może odwrotnie, czy też ty przychodzisz i mówisz, że chcielibyście porozmawiać na temat takiej i takiej książki? Czy można te książki sprowadzić, żeby członkowie, uczestnicy takich spotkań mieli możliwość kupić tę książkę? Jak to tutaj z tej strony wygląda?
1: To raczej ja jestem tą osobą, która przychodzi, informuje, zapytuje, tudzież prosi, a w zasadzie przesyła pani Zosi informacje. Listę tematów, terminy spotkań i też informacje o spotkaniach z autorami, autorkami. I wtedy pani Zosia w swoich magicznych czeluściach internetu i kontaktów wynajduje możliwość ściągnięcia odpowiednich tytułów. I w tym momencie, jeżeli jest to możliwe, to księgarnia również jest obecna na spotkaniach autorskich. Także wtedy jest wielka radość, że można spotkać autora, autorkę, zakupić książkę i od razu ją podpisać, zrobić sobie zdjęcie z pisarzem, pisarką i w ten sposób się wspieramy. Pani Zosia i księgarnia są też tak miłe, że udostępniają informacje na temat naszych spotkań i wydarzeń.
0: Ja pamiętam, to jest maleńka księgarnia utknięta tam na Burggasse gdzieś, tak, ale w dalszym ciągu.
1: Ale ta księgarnia jest przeurocza, ale rzeczywiście jest maleńka. Tak przypuszczam, że jeżeli by się rozłożyło ramiona na bok, tak, to jest mniej więcej ta przestrzeń pusta, że tak powiem, między jednym a drugim regałem, między jedną a drugą ścianą. Natomiast są tam przeurocze schody na pięterko, gdzie jest powiedzmy biuro i magazynek i być może w przypadku bardzo kameralnego spotkania można by usadzić osoby rozmawiające na tych schodach, które się tak pięknie zakręcają do góry i publiczność ustawić na baczność tak na parkiecie, że tak powiem.
0: No tak, w takim otoczeniu pięknie się rozmawia o książkach. W otoczeniu samych książek pięknie się o książkach rozmawia. A kto do tej pory był gościem waszego klubu dyskusyjnego?
1: Ja czasem sobie myślę, że jakimś cudem udało się ruszyć z kopyta bardzo szybko i bardzo intensywnie. Mianowicie mi zależało, żeby pierwszą osobą goszczącą na spotkanie autorskim była kobieta i w związku z tym, że miałam na oku kilka osób, przede wszystkim też związanych z Wiedniem, udało się to zrobić fantastycznie, mianowicie zaprosiłam na to spotkanie Martę Guzowską, która jest doktorką archeologii mieszka w Wiedniu już od 17-18 lat i w kontekście książek od wielu lat nosi dumny tytuł mistrzyni kryminału. W tychże swoich kryminałach orientuje się właśnie w tematyce archeologicznej, co przy okazji daje taki powiew trochę wakacyjny. Marta jest specjalistką od starożytnej Grecji i głównie biżuterii, a w każdym razie taką specjalistką jest jej główna bohaterka powracająca w tych książkach. Natomiast rzeczywiście, jeżeli myślimy o wykopaliskach, to myślimy raczej o ciepłych klimatach, prawda? I to się też w tych książkach i czuje, i widzi, i tak to się odbywa. Także Marta była tak miła, że ze swojego domu w Wiedniu przyjechała tutaj do nas na spotkanie prosto i opowiedziała o swoim warsztacie, o swojej historii i tak dalej. Była więc naszą pierwszą gościną i moje życzenie się spełniło. Jako druga osoba mieliśmy przyjemność gościć pana Jakuba Zająca z Krakowa, który w tej chwili ma już na koncie 3 książki. Pierwsza wstrząsnęła poniekąd rynkiem wydawniczym, a przede wszystkim czytelnikami pod tytułem. Tytuł książki jest Halt. Chodzi tutaj o uzależnienie alkoholowe, pisane, historia własna tak naprawdę, przechodzenia pewnych etapów i wychodzenia z tego, ale też trzymania się ponad wodą wszelkimi siłami i też piękna historia przekucia problemów i słabości w coś, z czego można być dumnym. Kuba napisał też potem 2 książki, które już odchodzą od tamtej tematyki. Teraz ukazała się nowa książka. Myślimy o tym, żeby Kubę zaprosić ponownie. Trzecią osobą, która nas odwiedziła, był Marek Tomalik, który znany jest z radia RMF Classic, jest przede wszystkim osobą zainteresowaną podróżami i przede wszystkim Australią. Także Marek zabrał nas z wielką

0: nowych, natomiast z zawodu jest historyczką sztuki i zajmuje się właśnie historią kobiet, autorek, malarek, rzeźbiarek, historią kobiet w historii sztuki. A następne nazwiska, miejmy nadzieję, przyjdą i przyjadą.
1: A masz już coś w planie? Czy to jest jeszcze tajemnica? Kto przyjedzie? Z kim rozmawiasz? Co jest na przykład z Jackiem Denelem?
0: Z Jackiem byliśmy w kontakcie już na samym początku, kiedy właśnie wysłałam tę pierwszą wiadomość, że powołuję do życia klub książki, zobaczymy gdzie i kiedy się będziemy spotykać. W związku z tym, że Jacek z różnych względów dosyć często bywa w Wiedniu, więc mamy taki układ, że jak tylko będzie mu wiadomo, że zawita tutaj do nas nad piękny, modry Dunaj, to da mi znać i chętnie da się zaprosić. Także można tutaj ostrzyć pazurki. Natomiast co do innych nazwisk, wolałabym nie mówić nic, żeby potem nie musieć tego odwoływać. Natomiast pomysły są, możliwości są, trzeba to wszystko zorganizować, co jest tak, no, kwestią czasu, kwestią kalendarza, też kwestią finansową. Ale to przyszłość. Jakkolwiek plany są.
1: No właśnie, czy jesteś w stanie płacić autorom tylko z tego, co płacą uczestnicy każdego spotkania? Jak to wygląda? Jak rozwiązujecie te sprawy? Czy są ludzie, którzy mówią, fajna inicjatywa i po prostu poprę tę inicjatywę i rezygnuję ze swojej garzy?
0: No, tak się pięknie składa, że na ten moment te wszystkie osoby, które nas odwiedziły, zrobiły to z miłości do książek, do literatury, a może i Wiednia. Na pewno jest tak, że może się taki autor, autorka pochwalić i z reguły wszyscy się strasznie cieszą z tego, że mogą na swoich social mediach pokazać, tak, byłam w Wiedniu, tam miałem spotkanie autorskie i odbyło się ono w taki, a nie inny sposób. Mamy wtedy piękne zdjęcia też ze spacerów po mieście i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to jest inicjatywa zupełnie społeczna i dlatego spotkania dyskusyjne, kiedy umawiamy się, że spotkamy się w naszym gronie i rozmawiamy sobie o czym chcemy i jak chcemy i wolno powiedzieć wszystko, to są spotkania bezpłatne, po prostu robimy to, bo chcemy, bo takie są nasze zainteresowania. Natomiast spotkanie z autorem jakoś musi zostać sfinansowane, przynajmniej pod tym kątem dojazdu i noclegu. Dlatego zdecydowałam się na tą formułę, że wejście na takie spotkanie to jest 10 euro i póki co udaje się nam z tego co uzbieramy sfinansować ten dojazd i nocleg w zamian za dodatkowe atrakcje zwiedzania miasta cesarskiego.
1: To jest też bardzo dobre rozwiązanie, bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie.
0: Póki co działa, miejmy nadzieję. Może pojawi się mecenas, mecenaska, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu.
1: Popieram, szukamy. Wszyscy szukamy zawsze mecenasów. A w książki warto zainwestować. Spokojnie.

0: Jak się rozwiązuje sprawę tego, że tak, jak kupuję sobie książkę papierową, no to zbieram te książki tutaj, tych książek jest coraz więcej. W pewnym momencie powstaje problem taki, co ja z tymi książkami zrobię. Problem kolejny tutaj może w takim klubie dyskusyjnym jest taki, że dobrze, mamy gościa, chcę sobie kupić książkę tego gościa, bo mogę mieć autograf. Jak mi kiedyś powiedział jeden z autorów, mówi tak, chodź, podpiszę ci tę książkę, bo taka książka później, jak ją oddasz do antykwariatu, jest co najmniej 10% droższa niż każda inna. Także to też jest... No ale te książki nam się zbierają i jest... Ja sobie wyobrażam sobie to tak, że ja przychodzę na taki wieczór z autorem, widzę tego autora po raz pierwszy. Byłam zresztą właśnie na spotkaniu z panią Joanną. Kupuję książkę i po jakimś czasie wy się spotykacie właśnie, żeby o tej książce podyskutować, prawda? No i zbierają nam się te książki i co? Czy jest możliwość wymiany, jest możliwość, nie wiem, takiego jednego miejsca, gdzie te polskie książki można później oddać? U mnie w Burghausen, to jest już w Niemczech, pokazały się od jakiegoś czasu takie pudła, tak jak kiedyś były budki telefoniczne. I tam każdy, kto już tę książkę przeczytał i mówi, nie chcę do niej wracać, nie będę do niej wracać, po prostu te książki odkłada, przychodzi następny i za darmo tę książkę może sobie wziąć. Czy myśleliście o jakimś takim rozwiązaniu? Jak to w ogóle wygląda technicznie właśnie z tymi książkami? Każdy przychodzi, kupuje sobie książkę? Czy kupuje sobie na czytnik książkę? Czy pożyczacie sobie?
1: Wszystkie możliwe opcje. Naprawdę, to są wszystkie możliwe opcje. To jest, no tak, albo ktoś ma, albo ktoś sobie upolował w księgarni polskiej, zdążył, zamówił i odebrał, przeczytał na czas. Mamy w ogóle dwa kanały komunikacyjne. Jeden to jest grupa na Facebooku wokół literatury wiedeńskiej DKK. I drugi to jest nasza grupa na WhatsAppie, taka bardziej informacje doraźne. Więc informujemy się nawzajem, tak, ja mam to, nie wiem, przeczytałam, mogę udostępnić. Z czytnikiem, no tak, jest też ten plus, że jeżeli się książkę zakupi, to można się nią też również podzielić. Niektóre są oznaczone znakiem wodnym i tak zwanym znakiem wodnym, jakkolwiek to funkcjonuje w świecie cyfrowym. I można się albo nie można dzielić z określoną liczbą osób, albo i nie. Rzeczywiście miałam taki pomysł, żeby w tejże kawiarni, w tym przypadku właśnie w Rudolfie, mieć taką jedną półeczkę, na którą nasz klub książki będzie sobie mógł odstawić książki typu to są książki do rozdania, przynoszę, odkładam, zabierzcie sobie, bo u mnie się już nie mieszczą. I drugą półeczkę typu wypożyczalnia właśnie, że jeżeli ktoś ma swoją książkę, to może ją tam odstawić, opisać. Zrobiłam taki zeszycik, taki prawie taka karta biblioteczna. Kto kiedy jaką książkę udostępnił, kto kiedy ją sobie wypożyczył i oddał i tak dalej. Jakkolwiek jeszcze nam się to w praktyce nie zdarzyło, że rzeczywiście osoby przynoszą książki i mówią, kto chce, pożyczam, albo kto chce, oddaję, więc jakby bardziej osobiście to następuje. Ale wracając do twojej historii budek telefonicznych, taka sama instytucja istnieje tutaj w Wiedniu. Rzeczywiście bardzo dużo tych budek telefonicznych jest przerabianych na takie regały z książkami. Każdy sobie może tam coś odstawić albo zabrać. No jakkolwiek mamy tutaj temat językowy, prawda? Bo za każdym razem, jeżeli ja mam tych książek polskojęzycznych do pożegnania się i do podzielenia się nimi, mniej czy więcej, to mimo wszystko nie jestem ich w stanie wstawić z takiego regału, bo wiem, że jest bardzo nikła szansa, że one rzeczywiście trafią w polskie ręce. I serce mi pęka na samą myśl na to, że w tym momencie ta książka wyląduje na makulaturze po prostu. Także rzeczywiście to dzięki internetowi, Facebookowi i tego typu wszystkim wynalazkom możemy się dzielić, po prostu posyłać książki dalej i dawać im następne życie.
0: No właśnie, coś tutaj ja wiem.
1: Ale rzeczywiście to jest okrutny problem.
0: To jest problem.
1: Co robić? Ja w tej chwili jestem świeżo po przeprowadzce i zabrałam ze sobą do nowego mieszkania niewiele. Zabrałam książki, które kocham nad życie, tak po prostu. Parę książek, które ostatnio czytałam, parę książek, które czekają w kolejce. A cała reszta, i tego jest chyba, nie wiem, 20 pudeł takich przeprowadzkowych i to wypełnionych w połowie, bo jak się wypełni w całości, to się tego nie da unieść. to wszystko wylądowało na wsi u teściowej i czeka na koncepcję, co dalej. Generalnie tak, no, plan i marzenie życiowe jest takie, mieć taką wielką, piękną bibliotekę, gdzie wszystko będzie ustawione, skatalogowane, albo przynajmniej jakoś według mojego klucza tematycznego ustawione. Ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście od kilku lat już zmieniam swoje myślenie i dzielę się książkami. To znaczy, jeżeli książka zapadnie mi bardzo, bardzo w serce i prawdopodobnie oznacza to, że trochę w niej pokreślałam, pozaznaczałam sobie różne ładne myśli, cytaty, strony i tak dalej, to po przeczytaniu właśnie zadaję sobie pytanie, czy ja kiedyś chcę jeszcze do tej książki wrócić? Albo czy mam konkretną osobę, o której myślę, że przeczyta taką książkę z radością, żeby właśnie pożyczyć albo wprost dać. I jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, nie będę wracać do tej książki, bo albo jest to tak zwane czytadło, które się przeczytało miło, szybko i przyjemnie, ale nie będę do tego wracać, po prostu nie będę. Albo jest to książka, nie wiem, świetna, ale napisana, nie wiem, ciężkim językiem, poruszająca trudne tematy, z którymi się poniekąd mierzę czytając, tak mocuję się z sobą, z jakimś, nie wiem, bólem w sercu, to wtedy sobie myślę, raczej do tego nie wrócę i wtedy jest tak, akcja rozdawania, posyłania dalej, ale zawsze w dobre ręce. I może tak z czasem, zresztą no tak, przy przeprowadzce odłożyłam dużo książek, z wieloma się pożegnałam i posłałam je rzeczywiście dalej. Mam nadzieję, dobre ręce. I... No tak, i coraz więcej książek kupuję na ten czytnik. Mimo, że potem mam problem z nazwiskiem autora. Albo wręcz tytułem.
0: No właśnie, to jest ta przewaga czytnika. Poza tym podczas wyjazdów jest czytnik lepszym rozwiązaniem niż książka, prawda?
1: Bo czasami było twoje pytanie, tak. Jak gdzie i kiedy czytam? No to tak, oczywiście to ja czytam zawsze i wszędzie i tutaj czytnik jest wspaniałym wynalazkiem, bo mieści się nawet do mojej ulubionej standardowej torebki. W związku z czym nawet jeżeli przejeżdżam tylko dwie stacje metrem czy tramwajem, a akurat jestem w tym takim ciągu czytelniczym i koniecznie muszę wiedzieć, co się wydarzyło dalej, to hop, wyciągam ten czytnik i choćby to było tych parę zdań, fantastycznie to się wydarza, to się dzieje.
0: Jesteście inicjatywą prywatną. Czy współpracujecie z Instytutem Polskim? Tam jest biblioteka. Jest dyskusyjny klub książki przy stacji naukowej PAN. Bibliotekę ma Strzecha. I oni to mają w PANie właśnie swoją bibliotekę.
1: Aha, czyli to jest biblioteka Strzechy w PANie.
0: Tak. Okay. Tam są dwie rzeczy, bo jest tak, jest biblioteka PANu, który przy PANie jest dyskusyjny klub książki. I oni organizują spotkania, a z drugiej strony, ponieważ tam jest, Strzecha ma swoją siedzibę, więc oni mają tam w swoim pomieszczeniu też mają bibliotekę, swoją własną.
1: A to dziękuję ci bardzo za wiadomość.
0: Czy współpracujecie z tymi jednostkami, czy nie? Może zaczniecie?
1: Nie, wiesz tak, no Instytut Polski ma ten plus, że jest w ścisłym centrum, tam łatwo dojść, dotrzeć i tak dalej i rzeczywiście członkowie, członkinie klubu bywają tam w kontekście biblioteki. Natomiast jako taka współpraca jeszcze się nie wydarzyła. Ja czas do czasu z rozmaitymi zapytaniami wystosowuję e-mail. Wiesz, ja obawiam się, że historia jest taka sama jak od zawsze tak naprawdę, że instytuty polskie istnieją po to, żeby krzewić kulturę polską wśród tubylców, że tak powiem, czyli jeżeli Instytut Polski jest w Austrii, to działa dla Austriaków, pomijając, że publiczność z reguły to 90%, jeśli nie więcej, to jednak jest Polonia i dlatego oficjalnie w tego typu pomysłach nie biorą udziału, także współpraca pod kątem korzystania z biblioteki jak najbardziej, ale inaczej, no może to się jeszcze wydarzy, mam nadzieję. Co do PAN-u, to poniekąd było, to był też przyczynek do tego mojego pomysłu, ponieważ panie spotkania, są to spotkania z autorami, tylko że one wyglądają raczej tak, że autor, ewentualnie osoba prowadząca, ewentualnie współautor albo osoba znająca się na danym temacie jakoś wybitniej szczególnie, prowadzą rozmowę albo prowadzą wykład, jest publiczność, czasem mniejsza, czasem większa. I po tym spotkaniu można zadawać pytania, które się zdarzają. I praktycznie na tym jest koniec. Też bywają książki, które można podpisać, zakupić sobie, no, podpisać. Natomiast mi bardzo brakowało takiej intymności i takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby każda osoba, która przyjdzie, jest zainteresowana tematem i nawet przeczytała tę książkę według zapowiedzi, powiedzmy, żeby mogła zabrać głos, żeby się nie bała zabrać głosu, żeby nie było tego poczucia, jesteśmy właśnie w instytucji naukowej, tutaj są bardzo mądre osoby na podium albo przy tym stole takim prezydialnym i co ja sobie tutaj mały kurczaczek będę pytać, może to w ogóle jest głupie pytanie, albo nie wiem, co ja tutaj będę mówić, że no tak, no w zasadzie no przeczytałem, no tak, no ważne nazwisko i tytuł, ale w sumie to mi się nie podobało. I marzyło mi się, żeby powstał taki klub, żeby był taki klub, żeby było takie miejsce i takie grono, w którym naprawdę każdemu wolno powiedzieć wszystko i żeby nikt się, nie wiem, nie obawiał tego, co powie, o co zapyta, jak zapyta, w jakim tonie. Żeby to było takie naprawdę wolne i bliskie. I chyba się nam to udało, bo rzeczywiście na spotkania nasze dyskusyjne przychodzą osoby, które mówią, no wiecie co, no nawet kupiłem książkę, ale nie zdążyłem przeczytać, ale i tak przyszedłem, bo nie wiem, przeczytałem wywiad z autorem albo przesłuchałem sobie parę podcastów i chętnie się posłucham o tym, co wy macie do powiedzenia.

0: Ostatnio na przykład rozmawialiśmy o książkach Patryka Modiano. To jest francuski autor, który parę lat temu dostał Nagrodę Nobla. Dosyć mało znana osoba w świecie literackim. Większość z nas też go dopiero odkryła. Jedna znajoma przyszła i mówi: No, słuchajcie, no nie zdążyłam przeczytać, ale przeczytałam jego przemowę przy odbieraniu Nagrody Nobla. I to też jest. Także koncepcja była taka, żeby każdy przyczynek do rozmowy wokół danego tematu czy autora był w porządku, i tak się dzieje. I to samo też wydarza się na spotkaniach z autorami, z autorkami, ponieważ przychodzi nas. Być może jest to magia naszego miejsca Rudolfa, Rudolf Café Bar, że jest tam bardzo przytulnie. I zawsze na początku tych spotkań zapowiadam, że przeszkadzanie jest bardzo mile widziane. Jeżeli mają Państwo pytania na bieżąco w danym momencie, to bardzo prosimy podnieść rękę i się ustosunkować albo właśnie zapytać, cokolwiek Państwu przychodzi do głowy. I rzeczywiście stwarza się taka bardzo intymna atmosfera, za co ludzie bardzo dziękują, są wdzięczni i tak samo autorzy. Powstaje takie poczucie jakiejś wspólnoty, albo wyobraźmy sobie, że siedzimy wspólnie ze znajomymi u siebie w domu na kanapie albo przy ognisku i dzielimy się tym, co i jak przeżywamy. I uważam, że jest to bardzo, bardzo piękne.
1: Masz jakieś tak na szybko w tej chwili polecajki, co warto by było przeczytać dzisiaj? Czy w ogóle na przykład też jeszcze nosicie się z zamiarem, czy ty nosisz się z zamiarem stworzenia takiego, czy to na Facebooku, czy gdzieś w przestrzeni internetowej, miejsca na polecajki? Bo wiadomo, że książek dzisiaj wychodzi mnóstwo, no i ktoś powinien to przesortować, a dobrze zapytać osobę, która bardzo dużo czyta, że już tę taką, to pierwsze takie przesortowanie ma za sobą i mówię, to przeczytaj.
0: Wiesz, nie odbierajmy może pracy krytykom i wydawnictwom, które to robią zawodowo. Natomiast rzeczywiście na tej naszej grupie facebookowej dzielimy się tym, co czytamy. No i na samych spotkaniach, także to jest jakby nasza metoda i nasze grono, nasze możliwości, ale do tych grup zapraszam jak najserdeczniej. Natomiast tak, polecajki w tej chwili, wiecie, tak, lista moich książek, które czekają w kolejce, jest długa. Wiele jeszcze czeka w tych pudłach, musi przybyć tutaj z powrotem. Myślę, że warto być otwartym na rozmaite kierunki, rodzaje literackie, typy literatury. Nie zostawiać tej swojej bańce. Myślę, że właśnie ten nasz klub daje tę możliwość, bo na pierwszym spotkaniu zrobiliśmy taką porządną burzę mózgów. Poprosiłam każdą osobę, żeby napisała na kartce trzy nazwiska, trzy tytuły i trzy tematy. I potem je przesortowałam, tak żeby to złożyć w szerzej pojęte tematy, które możemy ustalić sobie na dane spotkania. I w ten sposób właśnie wypłynęło bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo tytułów, których większość z nas w ogóle nie znała. A one trafiły na tą naszą listę spotkań. Także w ten sposób się nawzajem informujemy i wspieramy w wyborze. Jeżeli mogę coś polecić, co w tej chwili mam tutaj ze sobą na stole, to jest całkiem potężna książka, której się na początku wystraszyłam. Yuval Noah Harari, on napisał 21 lekcji na XXI wiek. Wstęp praktycznie zmęczyłam i byłam przerażona, że jest to tak filozoficznie głęboka, nie wiem, wiedza i mądry i bogaty język, że bałam się, że to przez to nie przejdę. No, jakkolwiek jestem już teraz dobrze po połowie. I wprawdzie nie jest to łatwa lektura w żadnym stopniu. Nie jest to łatwy język, nie jest to łatwa wiedza, ale przede wszystkim nie są to łatwe tematy, bo zastanawia się tutaj pan historyk i filozof nad przyszłością ludzkości, książkę napisał w 2018 roku, jeżeli się nie mylę. I tematy, które roztrząsa, jak terroryzm, jak polityka, jak religia, jak Bóg, jak etyka, sztuczna inteligencja i tak dalej, to wszystko przyprawia mnie o ciarki z jednej strony, z drugiej strony daje ogromnie dużo do myślenia też w kontekście właśnie wojen, które wtedy jeszcze się nie toczyły, patrz Ukraina, ale które on potencjalnie tutaj rozpracował. W kontekście sztucznej inteligencji, o której jeszcze w 2018 roku myśleliśmy może w kontekście bardziej science fiction niż rzeczywistości, a w tej chwili każdy z nas przez smartfon może zapytać ChatGPT czy inny model o cokolwiek i widzimy praktycznie każdego dnia, jak rzeczywistość się zmienia. Tematy takie jak terroryzm i to, co on z nami robi, mimo że de facto, jeżeli popatrzeć na liczby, nie ma tak wielkiego znaczenia w skali światowej, nie zmienia aż tyle, jak nam się wydaje, ale sieje właśnie ogromny strach w naszych umysłach i sercach i potem prowadzi do konkretnych działań, które mogą być jeszcze gorsze w skutkach. Widzę, że dzięki właśnie tej wymianie, dzięki czytnikowi i wymianie książek z moją mamą, z moim bratem i ze znajomymi, sięgam po literaturę, która, nie wiem, nie zatrzymałaby mnie być może przy półce z książkami, albo o których kompletnie nie słyszałam, ale rzutem na taśmę, no tak, skończyło się jedno, bo a tu długa droga w tramwaju czy w metrze, albo spać nie mogę, więc czytam dalej, no to jedziemy z następną książką. Otwiera się tyle klapek na oczach, o których nie myśleliśmy, że są. Odkrywa się tyle wiedzy o świecie, o ludziach, tyle możliwości, że warto dać wszystkiemu szansę i spróbować choćby przeczytać to, co wydaje się nam kompletnie nieinteresujące, albo zupełnie dziwne, albo zupełnie trudne.
1: I już na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy, czego sobie życzysz jako założycielka Wiedeńskiego Dyskusyjnego Klubu Książki?
0: Niech ten klub trwa. Nie musi rosnąć do jakichś ogromnych liczb. Będę bardzo zadowolona i będę bardzo wdzięczna, jeżeli będzie nas mniej więcej tyle, ile jest, ale będzie to jakaś stała. Mam nadzieję, że literatura nie umrze, tak jak się to prorokuje już od kiedy? Chyba od czasu, kiedy powstała telewizja, tak? Że książki to już w ogóle przeszły, zniknęły i zaraz nic nie będzie, a jednak są, nadal istnieją i się mnożą i wzruszają i pociągają i fascynują. Także niech nasz klub sobie istnieje, niech sobie istnieje właśnie w małych, intymnych ramach. Niech przychodzą nowe osoby, niech szerzą tą informację i przede wszystkim niech nam to wszystko daje radość, nie tylko z czytania, ale też właśnie z dzielenia się naszymi emocjami i przeżyciami.
1: Czytajmy książki.
0: Czytajmy i cieszmy się tym.
1: Danuta Sznabel była moim dzisiejszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam serdecznie.
1: Mam nadzieję, że wspólnie z moją rozmówczynią Danutą Sznabel przekonałyśmy Was, że warto czytać książki, bo książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Do usłyszenia, mówi Wam Dorota Fischer. Dobranoc.